słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
3: Granica kojarzy się zwykle z mapą, szlabanem, kontrolą dokumentów albo przejściem, przez które jedziemy dalej na Słowację, Ukrainę czy w inną część Europy. Ale na Podkarpaciu granica ma też swoją historię, swój krajobraz i swoje miejsca. Są wśród nich dawne placówki, strażnice i punkty, w których przez lata toczyło się codzienne życie funkcjonariuszy pilnujących bezpieczeństwa państwa. W Bieszczadach granica nigdy nie była tylko kreską na papierze. Przebiegała przez góry, lasy, doliny, dawne wsi i miejsca, w których mieszały się kultury, języki, historie rodzinne i wielka polityka. Dla jednych była końcem znanego świata, dla innych początkiem drogi. Czasem chroniła, czasem dzieliła, czasem przypominała, jak bardzo pogranicza potrafi kształtować życie całego regionu. Dziś spojrzymy na nią trochę inaczej, nie tylko przez pryzmat współczesnej służby, ale także przez ślady, które po tej służbie zostały. Transgraniczny szlak placówek Straży Granicznej to propozycja dla tych, którzy lubią odkrywać miejsca z historią, zatrzymać się przy niepozornym budynku dawnej strażnicy czy punkcie na mapie i zapytać, kto tu pracował, co się tu działo, jakie historie kryją te mury. To także ciekawy sposób na poznawanie Podkarpacia i Bieszczadów, nie tylko od strony widoków, połonin i turystycznych szlaków, ale również od strony pamięci o ludziach, którzy przez lata pełnili tutaj służbę. O szlaku transgranicznych placówek Straży Granicznej opowie nam Piotr Zakielasz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. A w dalszej części programu zostaniemy przy granicy, ale spojrzymy na nią z zupełnie innej strony. Będzie o tym, czego nie wolno przywozić. O kazach CITES, chronionych gatunkach i pamiątkach, które mogą sprowadzić na podróżnych poważne kłopoty. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami.
2: Poznaj historię Podkarpacia.
3: Posłuchajcie, czym jest transgraniczny szlak dawnych placówek Straży Granicznej, gdzie prowadzi i co można na nim zobaczyć. Bo to nie tylko propozycja dla miłośników historii służb mundurowych, ale też ciekawy sposób na odkrywanie pogranicza. Miejsc, które często są blisko, a jednak wciąż pozostają mało znane.
4: Inicjatorem tego projektu są właśnie funkcjonariusze Straży Granicznej z bieszczadzkich placówek, którzy tym pomysłem zarazili wójta gminy Lutowiska. Ten z kolei przygotował projekt i przy pomocy funduszy unijnych zrealizował inicjatywę. To bardzo długi szlak, bo w tej właśnie podkarpackiej części przebiega od źródeł Sanu aż do Orzennej. I w zależności od tego, w jaki sposób skonfigurujemy zwiedzanie tych miejsc, może mieć od 180 nawet do 240 kilometrów. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej od początku wspierał merytorycznie tenże projekt, przy wsparciu także Stowarzyszenia Polskich Formacji Granicznych z Warszawy, którzy pomagali nam w lokalizowaniu miejsc i zdobywaniu informacji historycznych odnośnie placówek. Na terenie Bieszczadzkiego Oddziału w Komendzie w Przemyślu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki, a przedstawicielem samorządów o realizacji tego projektu. W 24 miejscach ustawiono znaki symbolizujące właśnie dawne placówki i komisariaty Straży Granicznej zlokalizowane wzdłuż granicy. Były to jednostki, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. Umieszczone tablice informacyjne przypominają historię tych obiektów. To doskonała okazja, aby przypomnieć historię naszej formacji, jej rozwój oraz ludzi, którzy przez lata dbali o bezpieczeństwo granicy. Projekt skierowany jest zarówno do turystów, jak i do osób zainteresowanych historią regionu. Niewątpliwie dodatkową atrakcją jest możliwość zdobycia pamiątkowych odznak za zdobycie szlaku złotej, srebrnej i brązowej poprzez odwiedzenie kolejnych punktów szlaku oraz pokonanie określonych tras turystycznych. Na tablicach informacyjnych oprócz zdjęć, informacji znajdują się także kody QR, które przekierują nas do aplikacji, w której znajdziemy jeszcze więcej informacji, także regulamin chociażby zdobywania odznak. Bieszczadzki Oddział od początku wspierał merytorycznie ten projekt, a uroczysta inauguracja odbyła się w Werniku i był to element uroczystych obchodów 35-lecia powołania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Punkty te zlokalizowane są w miejscowościach, w których znajdowały się te jednostki Straży Granicznej, w miejscach ogólnodostępnych, najczęściej w rejonie dróg oraz szlaków turystycznych. Ciekawym przykładem jest Wernik. To jedyne miejsce, gdzie do dziś budynek, w którym znajdowała się placówka, ten budynek stoi. Dzisiaj jest to dom zamieszkiwany przez rodzinę, natomiast budynek jest na pewno bardzo ciekawym miejscem i wartym odwiedzenia. Wszystkich, którzy są zainteresowani zwiedzeniem tego szlaku, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej gminy Lutowiska. Tam znajdują się szczegółowe informacje, w tym regulamin zdobywania odznak. Dla nas, dla strażników granicznych odpowiedzialnych za ochronę granicy, to bardzo ważny symbol. My chętnie odnosimy się do naszych poprzedników, szczególnie właśnie tych przedwojennych, czy to jest Korpusu Ochrony Pogranicza, czy też tej przedwojennej Straży Granicznej, która była początkiem, zalążkiem do formacji, którą dzisiaj tworzymy. Bieszczady to wspaniały, wyjątkowy obszar, a biorąc pod uwagę właśnie te historyczne aspekty, z pewnością będzie to ciekawa atrakcja turystyczna regionu. Co ciekawe, nasi sąsiedzi, niejako zainspirowani tym szlakiem, rozważają także możliwość kontynuacji tego projektu dalej na zachód Polski. Także niewykluczone, że w kolejnych latach ten projekt będzie się rozrastał i będzie możliwość poznawania historii granicy właśnie przy wykorzystaniu tego szlaku.
3: O transgranicznym szlaku dawnych placówek Straży Granicznej opowiadał Piotr Zakielasz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. I właśnie w takich miejscach najlepiej widać, że historia pogranicza nie zawsze musi zaczynać się od wielkich bitew, pomników i podręcznikowych dat. Czasem zaczyna się od dawnej strażnicy, od budynku stojącego gdzieś przy drodze, od tablicy, od wspomnienia funkcjonariuszy, którzy pełnili tam służbę, albo od trasy, która prowadzi przez miejsca mało oczywiste, jednak ważne dla całego regionu. Transgraniczny szlak dawnych placówek Straży Granicznej można więc potraktować jak zaproszenie do innego zwiedzania Podkarpacia. Nie takiego szybkiego z listą największych atrakcji do odhaczenia, ale bardziej uważnego, takiego, w którym patrzymy na krajobraz i zaczynamy zadawać pytania, dlaczego akurat tutaj powstała placówka, kto tędy przechodził, jak wyglądała codzienna służba, jak zmieniały się granice zadania i realia pracy funkcjonariuszy. To także dobry pomysł na wycieczkę dla tych, którzy w Bieszczadach i na południowo-wschodnim krańcu Polski szukają czegoś więcej niż tylko widoków. Bo oczywiście połoniny, lasy i górskie drogi są ogromnym magnesem, ale obok nich istnieje jeszcze druga warstwa opowieści. Służba, bezpieczeństwo, dawne przejścia, placówki i ludzie, którzy przez lata pilnowali tego fragmentu granicy. Warto też pamiętać, że takie miejsca dla jednych są fragmentem historii formacji mundurowej, dla innych częścią rodzinnej pamięci, a dla turystów szansą, by lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest pogranicze. Nie jako abstrakcyjne słowo, ale jako konkretna przestrzeń, w której mieszają się historia, geografia, polityka i codzienne życie. A skoro jesteśmy już przy granicy, to za chwilę spojrzymy na nią z zupełnie innej perspektywy, nie od strony dawnych placówek, lecz od strony podróżnych, bagaży i pamiątek przywożonych z wakacji. Bo podczas zagranicznego wyjazdu łatwo zachwycić się czymś egzotycznym na straganie. Ozdobą, biżuterią, fragmentem rośliny, nietypowym wyrobem albo przedmiotem, który sprzedawca przedstawia jako lokalną ciekawostkę. Problem w tym, że nie wszystko, co można kupić, można później legalnie przewieźć przez granicę i tu pojawia się właśnie CITES, czyli przepisy dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Dla turysty brzmi to może urzędowo, ale w praktyce chodzi o bardzo konkretne sytuacje. Co wolno spakować do walizki, z czego lepiej zrezygnować i kiedy potrzebne są dokumenty. Wielu podróżnych nie planuje łamać prawa. Często po prostu nie wie, że pamiątka może pochodzić z chronionego gatunku albo być wyrobem, którego przewóz podlega ograniczeniom. O tym, na co uważać podczas podróży i dlaczego służby celno-skarbowe zatrzymują niektóre przedmioty na granicy, mówi Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
2: To warto wiedzieć.
5: Takich gatunków, które objęte są ochroną na mocy przepisów konwencji waszyngtońskiej, jest około 30 tysięcy. z czego około 10 tysięcy to zwierzęta. Okazem są nie tylko żywe rośliny i zwierzęta, ale także wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie, wyroby z kości, rogów, zębów zwierząt, naszyjniki, pierścionki i inne wyroby, które zawierają części chronionych okazów, ale także odzież, torebki, buty, galanteria wykonane ze skór węży, krokodyli czy waranów. Przypominamy, że przepisy konwencji CITES obowiązują każdego podróżnego. Przywóz skóry węża, wyrobów z kości chronionych zwierząt czy koralowca bez wymaganych dokumentów to ryzyko wysokich kar. Za brak odpowiednich zezwoleń grozi nie tylko konfiskata przewożonych okazów, ale także kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Każdego roku funkcjonariusze służby celno-skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w województwie podkarpackim udaremniają wiele przypadków nielegalnego przewozu przez granicę okazów objętych ochroną. Były wśród nich m.in. muszle skrzydelnika olbrzymiego, kły morsa, fragmenty rafy koralowej, a także liczna odzież i galanteria wykonana ze skór chronionych zwierząt.
3: O przepisach CITES i o tym, dlaczego egzotyczne pamiątki mogą stać się problemem na granicy, mówiła Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Najważniejsze jest to, żeby nie kierować się zasadą, skoro ktoś to sprzedaje, to znaczy, że mogę to kupić i przewieźć. W wielu miejscach na świecie na straganach można znaleźć przedmioty wykonane z chronionych roślin albo zwierząt. Dla turysty to czasem ciekawostka, dla służb okaz objęte ograniczeniami. Dlatego przed zakupem warto zapytać, z czego wykonano daną rzecz, sprawdzić przepisy i pamiętać, że sam paragon nie zawsze wystarczy. Potrzebne mogą być specjalne zezwolenia. A najlepiej z podróży przywozić wspomnienia, zdjęcia i wyroby, które nie szkodzą przyrodzie.
2: Zmieniamy temat.
3: Bubrka to niewielka miejscowość, ale z bardzo dużą historią. To właśnie tam można zobaczyć, jak zaczynał się przemysł naftowy i jaką rolę odegrał w tym Ignacy Łukasiewicz. O tym niezwykłym miejscu rozmawiam z Barbarą Olejarz, dyrektorką Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bubrce.
2: Z tego słynie Podkarpackie.
3: Wielką wartością muzeum jest autentyczność. Jak ważne jest to, że zwiedzający nie oglądają tylko ekspozycji, ale chodzą po miejscu, gdzie historia naprawdę się wydarzyła.
6: No to jest coś, co jest absolutnie właśnie wyjątkowe, że my nie musimy udawać, tylko te przestrzenie są wiarygodne, one są naturalne i one są takie, jak były właśnie w połowie XIX wieku. To jest ta niesamowitość, to jest ten klimat tego miejsca. Oczywiście w niektórych budynkach są ekspozycje muzealne, one są uzupełnieniem takim naturalnym tej przestrzeni oryginalnych eksponatów, natomiast to jest ciągle ta opowieść, która jest dopowiedzeniem do tego, co najbardziej wartościowe, czyli do tego, co właśnie pozostało nam z tych czasów Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobasy. Tutaj czuć dalej właśnie ten klimat tej starej XIX-wiecznej kopalni i to jest właśnie coś, co jest największą wartością naszego muzeum i największą wartością Bubrki.
3: A które miejsce w muzeum pani uważa za takie najbardziej poruszające?
6: Ja lubię wiele miejsc. Natomiast patrząc z perspektywy zwiedzającego, to zdecydowanie zawsze największe wrażenie na zwiedzających ma odwiedzenie takich miejsc, jak właśnie najstarsze szyby. To one robią największe wrażenie. I tutaj to poczucie, że zagląda się w głąb tej starej XIX-wiecznej studni i widzi się tam nadal wzburzone lustro ropy naftowej, te bąbelki gazu, które tam na powierzchni się ukazują, że czuje się ten zapach tego naszego czarnego, płynnego, karpackiego złota, to myślę, że jest coś, czego nie znajdziemy absolutnie w żadnym innym miejscu. To jest coś, co robi zawsze największe wrażenie na turystach, no i na nas też.
3: Jak pogodzić ochronę zabytkowego charakteru miejsca z potrzebami współczesnego muzeum?
6: To jest z jednej strony trudne, ale z drugiej strony to jest też olbrzymi atut, że możemy naszym zwiedzającym powiedzieć, że znajdujecie się Państwo na terenie czynnej kopalni ropy naftowej, więc trudności są, ale trudności zawsze będą. Natomiast jest to też naszym największym skarbem, że możemy właśnie się tym chwalić, że muzeum jest tak pięknie lokowane.
3: O miejscu, w którym zaczęła się historia polskiej ropy, opowiadała Barbara Olejarz, dyrektorka Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
3: Heft, kolor spódnicy czy splot chusty. Wystarczy rzut oka na tradycyjny podkarpacki ubiór, by dostrzec coś więcej niż tkaninę. To zakodowana historia naszego regionu, opowieść o ludziach, którzy tu żyli, kochali i pracowali. Świat dawnych tradycji odtworzymy już za kilka minut. Sprawdzimy, jak dziś wyglądają badania i rekonstrukcje strojów naszego regionu. Przyjrzymy się też współczesnym zespołom folklorystycznym. Czy na scenie noszą wierne kopie ubrań swoich przodków, czy to już tylko luźne stylizację. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami. Program zaczynamy jednak od rozszyfrowania zupełnie innych symboli. Przeniesiemy się na podkarpackie ścieżki, by przyjrzeć się znakom malowanym na drzewach, skałach i słupach. O tym, jak powstają trasy i kto dba o to, byśmy nie zgubili się na szlaku, rozmawiam z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem i znakarzem z rzeszowskiego oddziału PTTK.
2: To warto wiedzieć.
3: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
7: No, żeby tak naprawdę mógł znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki, także dobierać farby, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
3: Jak często szlaki trzeba odnawiać?
7: No to jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przygrodzone, bo właściciel działki, przez który przebiega szlak, czasami tak się dzieje, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
3: Jakie są rodzaje oznakowania? Kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
7: Szlaki są w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. No i tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego, przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, czyli takie szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku, Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie, albo odwrotnie, zaczyna się w Grybowie, a kończy się w Rzeszowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
3: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
7: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się tymi szlakami, które są na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa. Więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia. Informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby, jeżeli to nie koliduje jakoś, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu. Ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
3: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
7: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, dewastując taką infrastrukturę. Ale na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo, bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
3: Jacek Dziwisz, przewodnik beskidzki i znakarz z rzeszowskiego oddziału PTTK, opowiadał nam o sekretach górskich szlaków, malowaniu oznaczeń w terenie i o tym, co trzeba zrobić, żeby znakarzem zostać. A teraz zamieniamy znakarski pędzel na igłę z nitką. Sprawdzamy znaki ukryte w splotach, kolorach i haftach dawnych ubrań. Jeden detal podkarpackiego stroju wystarczy, by odkryć historię całego regionu. Jak dziś wyglądają badania nad dawnym światem i czy zespoły folklorystyczne noszą na scenie wierne kopie ubrań swoich przodków. O tym rozmawiam z Judytą Sos, kustoszem w Muzeum Etnograficznym imienia Franciszka Kotuli w Rzeszowie.
2: Poznaj historię Podkarpacia.
3: Jakie były najbardziej charakterystyczne elementy wyróżniające strój rzeszowiaków, lasowiaków, pogórzan?
8: Mężczyznę z okolic Rzeszowa poznać można by było po takim komplecie, którym my nazwalibyśmy ciemno-niebieskim, a w tamtych czasach mówiono siwych. Były to siwe sukieniaki i siwa kamizela, czyli kamizela i spodnie wykonane ze sukna o właśnie kolorze ciemno-niebieskim. Kamizela była podszyta czerwonym suknem, a sukieniaki miały naszyte na udach takie oblamówki. Troszkę to można porównać do góralskiej parzenicy. Oczywiście gospodarz zakładał również brązową sukmanę i kapelusz z wstążkami. Mógł być słomiany albo tak zwany makowy, czyli z czarnego filcu. Kobieta w najdawniejszych czasach zakładała oczywiście białą koszulę z cienkiego płótna, ale również spódnice płócienne i płócienną zapaskę. One od święta były szerokie, nawet ta zapaska, czyli tak zwany tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, fartuszek również był szeroki, miał się stykać prawie że z tyłu, te brzegi miały się stykać, czyli też była szeroka ta zapaska i również starano się tą sylwetkę krynoliny naśladować, tak więc tych spódnic modnie się zakładały czasami kilka naraz. I oczywiście też najpiękniejszym elementem młodej dziewczyny był gorset. Strój lasowiaków różnił się od tego stroju rzeszowskiego, co wynikało oczywiście z innych warunków zamieszkiwania, innych terenów. Tereny trudne w uprawie, które wymuszały taką samowystarczalność i właśnie lasowiacy, można powiedzieć, dysponowali tymi strojami samodziałowymi, czyli nie mieli możliwości zazwyczaj kupowania tych tkanin fabrycznych, tylko właśnie z wyrobu domowego, nawet te odświętne. Więc jeśli miałabym je określić takim jednym słowem, to powiedziałabym właśnie, że zwłaszcza te kobiece to były samodziałowe i białe w zasadzie. Na takie surowe, ten strój był surowy. Oczywiście mężczyźni również zakładali brązową sukmanę, ale nawet ta sukmana uszta była z sukna samodziałowego, czyli nie było wykonane w fabryce. Natomiast takim charakterystycznym elementem u lasowiaków to była właśnie niebieska sukmana, jeśli chodzi o strój kobiecy, a mężczyźni zakładali taką ciekawą czapkę zwaną magierą, która była ozdobiona takimi czterema pomponami, z czego jeden był dłuższy i nazywany był kukurydzą. Strój pogórzan był niezwykle ciekawy. Odbijały się w nim takie wpływy strojów małopolskich, ale również i słowackich, i węgierskich. I chyba takim najbardziej charakterystycznym elementem, który nie pojawiał się u nas, to była tak zwana cuwa. Można powiedzieć, że to przypominało sukmanę, ale w przeciwieństwie do tych rzeszowskich nie była ona brązowa, a biała. I różniła się też tym, że rękawy rzadko były zakładane, a raczej narzucane na ramiona, a z tyłu na plecach był kołnierz, który można było ułożyć w formę kaptura. Była ta cuwa też ciekawie zdobiona aplikacjami z sukna o kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym. Natomiast jeśli chodzi o ten strój kobiec, to tutaj takim ciekawym elementem, myślę, że możemy wymienić, jest chusta, która była opinana w tak zwany czub. Po prostu na środku czoła była ułożona z tego tiulu kulka. Wielkość tego czuba była zależna od miejscowości, bo różnie dziewczęta to związywały.
9: Czy współczesne zespoły folklorystyczne noszą wierne kopie dawnych strojów, czy raczej są to takie stylizacje?
8: Są to stylizacje. Dlaczego? Dlatego, że gdybym ja chciała znaleźć, powiedzmy, taki komplecik, nie wiem, czy by mi się udało. Podstawowa różnica jest taka, że te stroje, które my mamy w naszych magazynach, są bardzo różnorodne. Ja nie mam dwóch takich samych koszul, czy nawet dwóch takich samych męskich kamizelek. A oczywiście to, co jest na scenie, to jest jakby takie wszystko do siebie bardzo podobne. Czyli te takie stroje, które widzimy na scenie, są, można powiedzieć, jakąś średnią, którą wyciągnęły krawcowe i po prostu później były one jakby powielane, czy są nadal. Chociaż powiem szczerze, że coraz częściej spotykamy się z tym, że przychodzą do nas panie, które mają za zadanie uszyć dla jakiegoś zespołu regionalnego strój, przychodzą do nas na kwerendę, szukają stroju z konkretnej miejscowości i starają się robić coraz bardziej wierne kopie, na ile to jest oczywiście możliwe, ponieważ bardzo często dzisiaj na przeszkodzie stoi nam właśnie tkanina. My również na naszej wystawie stałej mamy rekonstrukcję stroju rzeszowskiego i chociaż jest to kopia tego, co mamy w magazynie, jednak i to nie wygląda idealnie, ponieważ nie ma na rynku dzisiaj takich tkanin, jakie były używane dawniej. Także jest to taki bardzo złożony problem, ale myślę, że w tej materii jest coraz lepiej. Coraz częściej ludzie się tym interesują, żeby to była wierna kopia i wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszamy do naszego archiwum, gdzie możemy przedstawić nie tylko eksponaty, ale również materiał źródłowy i fotografie i właśnie te jakby teksty wywiadów zebrane i przez Franciszka Kotulę i przez jego następców.
9: O wyzwaniach współczesnej rekonstrukcji i o sekretach dawnych splotów opowiadała nam Judyta Sos, kustosz w Muzeum Etnograficznym imienia Franciszka Kotuli w Rzeszowie.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
9: Są takie miejsca, które nie zawsze trafiają na pierwsze strony turystycznych folderów, a potrafią opowiedzieć o regionie więcej niż najbardziej znane szczyty. Na Podkarpaciu takimi miejscami są Pogórza. Łagodniejsze od Bieszczadów, mniej oczywiste od Beskidów, ale pełne historii, krajobrazów, dawnych cerkwi, kapliczek, dworów, zapomnianych dróg i punktów widokowych. O Pogórzach porozmawiamy już za chwilę, a w dalszej części naszego programu spotkamy się z Szymonem Modrzejewskim ze Stowarzyszenia Magurycz. Magurycz od lat robi coś, co trudno opowiedzieć jednym zdaniem. To nie jest zwykłe sprzątanie cmentarzy, ani tylko konserwacja kamienia. To praca przy pamięci, często tej najtrudniejszej, zostawionej bez opiekunów po wojnie, wysiedleniach i zagładzie. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim i innych częściach Karpat ratują nagrobki, krzyże, kapliczki, a razem z nimi imiona ludzi, których domów często już nie ma. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami. A naszym pierwszym gościem jest Michał Tier, przewodnik beskidzki i terenowy.
2: Blisko mieszkańców.
9: Pamięta pan swoje pierwsze wyjście w Bieszczady albo Beskid Niski? Co wtedy zrobiło największe wrażenie?
10: Pierwsze moje wyjście to pierwsza klasa gimnazjum, także troszkę dawno. I to było wyjście z Wetliny na Przełęcz Orłowicza. No i te widoki przede wszystkim. To akurat był czerwiec, do okolicy Dnia Dziecka. No i to piękno przyrody mnie wtedy urzekło. Tak moje pierwsze takie spełnienie właśnie związane z Bieszczadami, a nawiasem mówiąc, wracając z tej wycieczki, to jeszcze miałem takiego małego psikusa, bo koledzy powiedzieli, za mnie jestem, a wycieczka odjechała, ja zostałem na parę minut w sklepie sam.
9: I co, był strach?
10: Może nie strach, ale lekkie zdziwienie, także zapamiętałem sobie akurat tą sytuację dość dobrze.
9: A dzisiaj w których górach czuje się pan bardziej u siebie?
10: Chyba najbardziej u siebie to czuję się na Pogórzu Przymyskim, no bo najbliżej Pogórza mieszkam, na pograniczu w sumie dwóch Pogórzy, dokładnie mieszkam na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego i najczęściej właśnie to Pogórze Przemyskie jest mi znane i odwiedzane, no bo też najbliżej właśnie przy okazji pięknej pogody, czy w sobotę, czy w niedzielę, najłatwiej jest się dziś wybrać, mimo że tych wzgórz, miejsc widokowych jest raptem kilka, może kilkanaście na terenie Pogórza Przemyskiego, to będąc po ileś tam już razy w tym samym miejscu, zawsze coś nowego odkrywamy i to jest też piękne, że to Pogórze Przemyskie ma niesamowity klimat, to taki troszeczkę klimat podobny, ja bym powiedział, do Beskidu Niskiego z jednej strony, z drugiej strony do Bieszczadów, tak, no bo w Bieszczadach mamy płoniny, my na Pogórzu Przemyskim mamy płoninki, czyli tą formę taką zdrobniałą, z kolei z drugiej strony też jest to podobieństwo do Beskidu Niskiego, gdyż po prostu tu jest bardzo mało turystów na Pogórzu Przemyskim, więc idąc niejednokrotnie szlakiem, jest szansa, że faktycznie nikogo nie spotkamy.
9: Pana ulubione miejsce na Pogórzu Przemyskim?
10: Dwa mam takie ulubione miejsca, gdzie lubię przebywać. Jest to wzgórze Żytne w okolicach Kalwarii Podsłaskiej. Z tego spuściła się przepiękny widok na masyw Kopystańki, a także panorama na stronę ukraińską oraz na masyw Suchego Obycza. I też wspomniana przeze mnie Kopystańka, która jest może nie w grupie tych najwyższych wzniesień Pogórza Przemyskiego, bo ma jedynie 541 metrów nad poziomem morza. Mimo wszystko można na nią wędrować z kilku stron, ja przynajmniej od pięciu stron już szedłem na Kopystańkę. Z trzech stron prowadzą na nią znakowane szlaki i zawsze to miejsce jest takie magiczne. Zawsze mnie zachwyca piękną pogodą, widokiem. No i to piękno przyrody, które możemy tam zaobserwować, też dodaje tej magii.
9: Wspomniał pan również o Pogórzu Dynowskim. Co tam ciekawego znajdziemy?
10: Pogórze Dynowskie już położone jest praktycznie na granicy Karpat. Praktycznie od Pogórza Dynowskiego zaczynają się Karpaty. Samo Pogórze posiada zdecydowanie mniej gęstą sieć szlaków turystycznych, ale też jest parę ciekawych miejscowości. Ja bym tutaj wspomniał choćby o takiej miejscowości jak Dubiecko. Dubiecko, które znane jest choćby z tego, że urodził się tam Ignacy Krasicki, ale też nie opodal położona od Dubiecka miejscowość Dynów, która ma bardzo ciekawą historię, w szczególności mało kto wie, że Dynów jest bardzo mocno związany z historią narodu żydowskiego i do dziś dnia właśnie przedstawiciele tej religii bardzo często Dynów odwiedzają. Także to też jest takie miejsce pod tym kątem tajemnicze i ciekawe, szczególnie w okresie, kiedy społeczność żydowska Dynów nawiedza. Widok rzeszy osób, mężczyzn w bardzo charakterystycznych kapeluszach, pejsach na ulicach 100 lat temu nie robiła większego wrażenia, a dzisiaj może takie dość duże wrażenie wywrzeć.
3: Szlak architektury drewnianej na tym terenie jest wyjątkowo gęsty. Do którego kościółka, cerkwi poleciłby pan zajrzeć?
10: Faktycznie ogólnie na terenie województwa podkarpackiego jest kilka szlaków architektury drewnianej. Jest to związane z tym, że na tym terenie bardzo rozpowszechnione jest budownictwo cerkiewne, oczywiście bazujące na materiale, jakim było drewno, które było tutaj materiałem powszechnym i dostępnym. Kilka takich cerkwi, które ja osobiście preferuję, to jest choćby cerkiew w Liskowatym, położona na trasie łączącej Przemysł z Ustrzygami Dolnymi, więc jadąc w Bieszczady warto na pewno tam zaglądnąć. Oprócz tego nie sposób ominąć cerkwi, które znajdują się na liście UNESCO, tak? W miejscowości Smolnik nad Sanem, miejscowości mam cerkiew UNESCO w Turzańsku, która też zachwyca swoim pięknem. Oprócz tego również kościoły drewniane, ale też warto wspomnieć, że na naszym terenie, na terenie województwa podkarpackiego znajduje się najstarsza murowana cerkiew obronna w Polsce, położona w Posadzie Rybotyckiej na Pogórzu Przemyskim.
3: O pogórzach na Podkarpaciu miejsca, które czasem są mniej oczywiste niż Bieszczady, ale też mają swoje historie i krajobrazy, do których warto wracać, opowiadał nam Michał Tier, przewodnik Beskidzki i Terenowe. I pozostajemy w Karpatach, ale wchodzimy w temat dużo bardziej poruszający. Naszym kolejnym gościem jest Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz. Stowarzyszenia, które od lat ratuje stare cmentarze, nagrobki, krzyże i kapliczki, często w miejscach, gdzie dawnych mieszkańców już nie ma, a pamięć została zapisana tylko w kamieniu.
2: Historia, którą warto poznać.
3: Czy Podkarpacie da się zrozumieć bez dawnych cmentarzy, kapliczek, przydrożnych krzyży?
11: Ja powiem tak, właśnie tym bardziej zależy nam na tym, żeby te znaki trwały, żeby właśnie można było tę rzeczywistość czytać. To oczywiście nie jest, to nie jest wiedza dla wybranych, to jest wiedza dla chętnych. Znaczy, bo rozumiem, jeśli ktoś obserwuje rzeczywistość i się nad nią jakoś tam pochyla, bo umówmy się, jeśli ktoś pędzi samochodem, to dla niego fakt, czy to będzie, chociaż być może dostrzeże, że krzyż ma na przykład 3 ramiona, a nie jedno, ale trudno powiedzieć, czy to spowoduje jakąkolwiek refleksję na temat tego, co mija. No ale powiedzmy, że ci, którzy będą chcieli, to się wtedy zastanowią, no i okaże się wtedy, że to jest krzyż w rozumieniu ikonograficznym prawosławnym, ale to wcale nie oznacza, że prawosławni go postawili, ponieważ prawosławie w obszarze Podkarpacia obecnego jak najbardziej funkcjonowało, ale do końca XVII wieku, później przyjąwszy Unię Eparchia Przemyska, która obejmowała właściwie całe Podkarpacie, prawosławna Eparchia Przemyska przekształciła się w grecko-katolicką eparchię, czyli prawosławnych, którzy uznali, powiedzmy, jurysdykcję Rzymu. No więc ten krzyż będzie prawosławny w rozumieniu ikonograficznym, ale raczej kamiennego krzyża przy drodze z, nie wiem, XVII wieku nie znajdziemy, ale znajdziemy, nie wiem, z końca XIX czy początku XX wieku i to oczywiście dla czytania tej rzeczywistości ma kapitalne znaczenie, już nie mówiąc o samej treści inskrypcji, znaczy taki właśnie, że okaże się, że one są cylicą. Pani też zapytała o przydrożne. No więc ja powiem w ogóle tak, że pośród wielu innych zadań, które ja widzę dla takiego przedsięwzięcia, że tym naczelnym jest remontowanie tych rzeczy po to, żeby one trwały, żeby przedłużyć ich żywot. One zczezną z czasem. Natomiast to, co dzisiaj my czytamy często jako znaki przydrożne, de facto nie są znakami przydrożnymi i to jest, z czym jakby upraszczamy sobie, jak w wielu innych miejscach, czytanie rzeczywistości. To są w większości krzyże charakter przydomowy. Ich naczelnym zadaniem było chronienie mieszkańców, gospodarstwa, budowy i też wyrażanie tego, co mieszkańcy tego domostwa myśleli o świecie. Natomiast oczywiście w tej masie są też krzyże takie typowo przydrożne, stojące na rozstajach, czy w jakichś miejscach, nie wiem, wydarzeń. Natomiast większość tego właśnie, co my dzisiaj odbieramy jako, to na Łękowszczyźnie jest bardzo czytelne, że poruszamy się na przykład przez, no dzisiaj odradzającą się miejscowość, która nazywa się Czarne, znaczy odradzającą w tym znaczeniu, że jeszcze do niedawna były tam, powiedzmy, tak naprawdę było jedno domostwo, 20 lat temu, zamieszkane przez ludzi. Dawniej wieś licząca grubo ponad setkę gospodarstw. Po wysiedleniach w latach 45-46 i po akcji Wisła praktycznie opustoszałe, czy pozbawione mieszkańców, czyli Łemków. I właśnie od lat 80. Jeden z ocalałych tam domów znalazł właściciela i on tam mieszka do dzisiaj. Dzisiaj tych, tam stopniowo sprzedaje się, wyznacza działki budowlane i tych zabudowań przybywa. Natomiast jest tam kilkanaście krzyży, które właśnie czytamy jako przydrożne. One stoją przy drogach, bo do każdego domu zawsze prowadzi jakaś droga, ale ich funkcja była przydomowa. To wystawiali gospodarze. To też pokazuje strukturę wsi. No i oczywiście to jest tak, że nie każdego było stać na to, żeby sobie tak już postawić, podobnie jak nie każdego krzyż czy figurę. Podobnie jak nie każdego było wówczas stać na to, żeby upamiętnić trwale swoich przodków, rodziców, dziadków. A raczej należało to do rzadkości i od bardzo wielu też rzeczy zależało. Na przykład poruszając się w obszarze Podkarpacia, jeśli wybierzemy się do dawniej dużej łemkowskiej wsi, takiej liczącej powiedzmy kilkuset mieszkańców, no to na cmentarzu natrafimy na powiedzmy 20 nagrobków, 30 nagrobków. Pomijam ich stan w tej chwili, ale ich będzie mniej więcej tyle. Im bliżej ośrodka kamieniarskiego, jakiegokolwiek, tym oczywiście będzie ich więcej, im dalej, tym mniej. Chodzi o transport ciężkich rzeczy w górach. No i oczywiście to, że jest ich 20 czy 30, nie oznacza, że jest tam 20 czy 30 pochówków. To znaczy tylko tyle, że 20 czy 30 rodzin stać było na to, żeby taki kosztowny dzisiaj artefakt, a dla nich po prostu nagrobek, żeby on w ogóle powstał. Natomiast jeżeli w obszarze tego samego Podkarpacia wybierzemy się na przykład na Roztocze, to na takim samym cmentarzu, w takiej samej nieistniejącej ukraińskiej wsi, albo daleko różnej w rozumieniu liczby mieszkańców od tego, jak wyglądała, nie wiem, w 1945 roku, na cmentarzu natrafimy na nie 20 czy 30, tylko 200, 300 czy 500 nagrobków. I to wynika z tego, że tamtej

0: Kapliczkach i nagrobkach ukrytych czasem w trawie, lesie albo na skraju dawnych wsi, opowiadał Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
0: Dla jednych to połoniny, widoki i długie wędrówki, dla innych cisza, drewniane cerkwie, dawne wsie, ślady niełatwej historii. Są Bieszczady turystyczne, znane z map, szlaków i najpopularniejszych miejsc, ale są też Bieszczady mniej oczywiste, zapisane w opowieściach ludzi, w dawnych rzemiosłach, w smakach, przedmiotach i codziennej pracy rąk. W naszym programie spróbujemy spojrzeć na Bieszczady z tych dwóch perspektyw. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam na początek na rozmowę z człowiekiem, który te góry zna jak własną kieszenię, przewodnikiem beskidzkim i terenowym, Michałem Tierem.
1: Bieszczadzkie wędrówki.
0: Co najczęściej zaskakuje turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady po raz pierwszy?
2: Z reguły takiego turystę zaskakuje piękno tych gór, bo Bieszczady, ta część Bieszczadów, która jest po stronie polskiej, bo to też warto tutaj powiedzieć, że mamy jedynie fragment, skrawek Bieszczadów, dokładnie fragment Bieszczadów zachodnich, które są położone na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy, natomiast druga część Bieszczadów troszeczkę wyższa, położona jest w całości na terenie dzisiejszej Ukrainy, razem z ich najwyższym szczytem Pikujem, ale ich piękno, ich niepowtarzalność. Nie ma drugich gór w Polsce, które są tak piękne, których z jednej strony możemy podziwiać wspaniałą przyrodę, z drugiej strony mamy tu właśnie dzikość, no bo jednak mamy niezamieszkałe niektóre doliny. Z takich czy innych przyczyn to jest zupełnie odemna kwestia. Natomiast nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie ten, jak to się mówi, nie jest bezkres połonin, jest widoczny. Powiem szczerze, ja zawsze idąc w Bieszczadach, zachwycam się tymi widokami. Mimo że jestem tam po raz już któryś, to zawsze mnie czymś zaskakują i czy będąc w Tatrach, czy nawet w Sudetach, nigdzie nie będziemy mieć, moim zdaniem, takich widoków, które będą aż tak zapierać dech w piersiach.
0: Czy Bieszczady są wymagające?
2: Tak, Bieszczady uczą też pokory. Bardzo często mówi się, a przecież to nie są wysokie góry, co to 1300 kilka metrów, tak? 1346 metrów to jest wysokość Tarnicy. Nic bardziej mylnego. Bieszczady uczą pokory, to są normalne góry, gdzie bardzo szybko zmienia się pogoda. Ta pogoda zmienia się nie w sposób bardzo gwałtowny. Tak samo też trzeba pamiętać, że na terenie Bieszczadu na niektórych stokach, przy niektórych fragmentach połoni, szczególnie w tych częściach północnych, występują regiony, gdzie jest również zagrożenie lawinowe. Stąd też zagrożenie lawinowe przez GOP na ten Bieszczadów. Stopnie zagrożenia lawinowego na terenie Bieszczadów również są ogłaszane.
0: Czy widać różnicę między turystą, który przyjechał zaliczyć szczyt, a tym, który chce przeżyć góry?
2: Tak, myślę, że widać. Turysta, który chce zaliczyć, będzie szedł pasz do przodu, byle szybciej, byle dalej. A tego turystę konesera bardzo często można poznać po tym, że on przy szlaku przysiądzie na kamieniu i będzie po prostu siedział i podziwiał te widoki. To jest chyba ta taka największa różnica. Będzie się zachwycał tym pięknem, będzie korzystał z tej ciszy, natomiast będzie mu przygrywał wiatr, no bo też Bieszczady słyną z tego, że lubi w nich całkiem mocno powiać.
0: A która pora roku, pana zdaniem, jest najpiękniejsza w Bieszczadach?
2: Przede wszystkim jest to jesień. Z reguły okolice połowy października, kiedy te buki przepięknie się nam przebarwiają i jest po prostu widoki, te refleksy światła do tego robią niesamowite wrażenie, te wielokolorowe połacie lasu z tymi pięknymi, pożółkłymi już połoninami. Naprawdę to trzeba koniecznie zobaczyć, ale też Bieszczady są piękne zimą, kiedy jest już troszkę cieplej, w górach jeszcze utrzymuje się pokrywa śnieżna. Polecam Bieszczady zimą. Naprawdę robią gigantyczne wrażenie. Biel tych połoni, no właściwie nie kończąca się biel krajobrazów, ale też to, co wiatr potrafi zrobić z roślinnością na szlaku, co zrobić ze śniegiem, jak te kryształki śniegu niejednokrotnie, czy też lodu są powykształcane, to trzeba po prostu zobaczyć. Także i jesienią, i zimą naprawdę uważam, że to są dwie pory roku, które podczas których koniecznie te Bieszczady trzeba zobaczyć.
0: Czy Beskid Niski również potrafi zachwycić?
2: Tak, Beskid Niski ma troszkę inny charakter niżeli Bieszczady. Mamy zdecydowanie mniejsze wysokości, tym samym nie występują już połoniny. Beskid Niski z kolei zachwyca swoją

0: takim ciszą i spokojem. Ja uważam Beskid Niski za miejsce, gdzie człowiek może porozmawiać sam ze sobą, ale też i z naturą, gdzie faktycznie tu jest bardzo duża szansa, że przez cały dzień nikogo na szlaku nie spotkamy. Jest takie powiedzenie: Beskid Niski, sercu bliski. I to faktycznie chyba jest takie, no, troszkę może żartobliwie, ale też miejsce, gdzie można w spokoju przyjechać, rozwiązać wszelkie problemy, w tym te sercowe również.
1: A jak turyści reagują, gdy przez kilka godzin idą, no i nie spotykają nikogo na szlaku?
0: Jedni się dziwią, że w ogóle jest to możliwe, no bo bardzo często są to turyści, którzy są przyzwyczajeni czy w Sudetach, czy w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, czy też na Podhalu, w Tatrach, w Pieninach. Jednak mamy do czynienia już z turystyką masową, tak? Niejednokrotnie te szlaki są bardzo, bardzo zatłoczone. Póki co na terenie Beskidu Niskiego absolutnie z takimi sytuacjami nie mamy miejsca. Rzadziej w Bieszczadach, bardzo rzadko, ale jednak już te nagromadzenia tłumów na szlakach zdarzy się, szczególnie w okresie letnio i jesiennym zdarzają się takie dni. Natomiast w Beskidzie Niskim właśnie jest ta cisza i spokój. To z jednej strony to jest to dziwi, ale z drugiej strony faktycznie ci, którzy chcą odpocząć choćby, nie wiem, od takiej szybkości życia, takiej troszkę może wielkomiejskości tego nagromadzenia innych osób, to jak najbardziej w Beskidzie Niskim takie miejsce, myślę, że mogą odnaleźć, gdzie mogą być sami ze sobą.
1: Czy w Beskidzie Niskim trudniej być przewodnikiem właśnie dlatego, że nic tam się nie dzieje?
0: Czy trudniej? Każdy teren górski jest trudny. Jednak przewodnik, idąc w teren, musi mieć znajomość tego terenu, znajomość sieci rzecznej, znajomość topografii. W Bieszczadach, wychodząc na połoninę, łatwiej się zorientować. To fakt. Tutaj w Beskidzie Niskim, no praktycznie szczyt do szczytu jest bardzo podobny. Mogą być oba zalesione, mniej jest tych punktów charakterystycznych, więc faktycznie, no, wymaga się już tutaj, żeby troszkę tą wiedzę mieć.
1: Naszym gościem był Michał Thier, przewodnik beskidzki i terenowy. Rozmawialiśmy o Bieszczadach i Beskidzie Niskim, o górach, które są blisko siebie, ale mają trochę inną historię i inny sposób przyciągania ludzi. Z górskich szczytów schodzimy prosto do dawnych warsztatów, by przyjrzeć się tradycji rzemiosłu. O pracy ludzkich rąk opowiada Magdalena Demkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Przeniesiemy się w świat kaligrafii, garncarstwa i zapachu świeżych proziaków. Przekonacie się, że ginące zawody mogą stać się niezwykłym doświadczeniem.
2: Czas wolny w Bieszczadach.
1: Czym jest Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła?
3: Miejsce, do którego każdy może przyjść i doświadczyć takiego powrotu do tego, co było kiedyś i co trochę przywracamy do życia, bo jesteśmy takim żywym muzeum, czyli jeżeli się do nas przyjdzie, to nie jesteśmy w stanie jakby zatrzymać się na chwileczkę i doświadczyć wszystkiego osobiście, bo w takim tradycyjnym muzeum to jak przychodzimy, to zwiedzamy, oglądamy, a u nas to doświadczenie nabywa się przez to, że korzystamy ze wszystkiego i wszystko sami sobie wytwarzamy. A co to jest? To w budynku dawnej szkoły, pierwszej szkoły w miejscowości w Uchercach Mineralnych, który został wybudowany na początku XX wieku, to ten budynek wyremontowaliśmy, odrestaurowaliśmy i stworzyliśmy to miejsce właśnie na takiej zasadzie, że jak przychodzimy, mamy salę na górze, jest to taka sala audiowizualna, gdzie zawsze rozpoczynamy nasze spotkania taką krótką prezentacją, która jest wprowadzeniem do tradycji ginących zawodów, bo do tych ginących zawodów sięgamy, a na dole znajdują się sale, to są sale takie warsztatowe, gdzie odbywają się poszczególne spotkania, więc jest piekarnia, tam na co dzień albo na takim tradycyjnym piecu podczas zimowych dni czy wczesnowiosennych, kiedy jest chłodno na zewnątrz, to na tradycyjnej blasze kuchennej pieczemy proziaki, robimy proziaki, czyli nawiązujemy do tego, co jest bardzo ważne w takim naszym doświadczeniu i poznawaniu miejsca i lokalności, ponieważ nawiązujemy do smaku i robimy te proziaki, opowiadamy o proziakach, o dawnym gospodarstwie, jak to w Bieszczadach, Karpatach wyglądało kiedyś, więc jak te proziaki się pieką nam na kuchni, to wtedy też mamy możliwość rozwiązania takiego quizu i te upieczone proziaki później możemy zjeść z marmoladą różaną je serwujemy, ale jeżeli ktoś chciałby spróbować czy z masłem czosnkowym, czy bardziej na wytrawny sposób, to oczywiście też jest to możliwe, bo przepis jest tak uniwersalny, więc te proziaki to jest, można powiedzieć, coś wspaniałego, bo tak naprawdę z prostych składników robimy pysznego proziaka, którego można zjeść na różne sposoby i proszę mi uwierzyć, że nie było jeszcze osoby, która powiedziała, że ten proziak to jest niedobry. Zawsze powtarzam, że takie proziaki to możemy sobie zrobić w domu szybciej niż wyskoczyć do sklepu po bułki i zawsze zachęcamy do tego, żeby każdy zabrał ten przepis ze sobą, żeby ten proziak był robiony w domu i promowany.
1: Jakie miejsce w szkole robi na gościach największe wrażenie?
3: To jest bardzo różnie, bo są osoby, które nas odwiedzają i są zachwycone właśnie pracą garncarza i tym, że kawałka gliny możemy coś stworzyć i doświadczamy tego, jak podczas każdego naszego ruchu rąk, palców formujemy na kole czy ręcznie naczynko i to powstaje na naszych oczach. To jest takie bardzo relaksujące. Wiele osób to podkreśla. Więc właśnie garncarstwo, ale są osoby, które mówią, że no hitem jest dla nich proziak, że to jest coś pysznego, co na pewno będą robić. Zresztą mnóstwo osób później nam przysyła jakieś zdjęcia czy wiadomości, gdzie pokazują, jak w domu te proziaki robią i mają swoje już takie różne wariacje na temat tego, jak można te proziaki podawać, jak serwować je na miejscu. Dla wielu osób też dużym takim odkryciem jest nasza klasa szkolna, gdzie opowiadamy o kaligrafii i przy pomocy stalówki z obsadką można wykaligrafować sobie pozdrowienia i to jest taki moment właśnie takiego wyciszenia i doświadczenia tego, że wow, mogę coś pięknego napisać i to mnie też bardzo tak uspokaja i to jest takie we współczesnym świecie ponowne odkrycie pięknego pisania, ponieważ my gdzieś tam po drodze odeszliśmy od tej kaligrafii, od takiego pięknego pisania i często właśnie ten komputer, SMS zastępuje wiele rzeczy, ale wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, że jeżeli dostaniemy na przykład taką pocztówkę, która jest ręcznie napisana, to ona jest dla nas dużo, dużo bardziej wartościowa niż wysłany SMS od kogoś.
1: No właśnie, a czy dawne rzemiosło może być atrakcyjne dla dzieci wychowanych w świecie smartfonów?
3: Właśnie to jest niesamowite, jak obserwujemy, bo przychodzą do nas wszyscy, przeróżne grupy wiekowe, ponieważ formuła jest tak przygotowana, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jeśli chodzi o dzieci, to dzieci, które współcześnie mają technologię na co dzień, bo to są smartfony, komputery i inne rzeczy, w których oni się świetnie poruszają. Natomiast to, na co kładziemy nacisk właśnie, to też takie bycie z drugim człowiekiem, bo w każdej sali znajduje się osoba prowadząca to dane spotkanie, która opowiada, pokazuje, jak to zrobić i ta formuła aktywnego uczestnictwa to jest to, co angażuje je w całości, bo one muszą gdzieś odstawić telefon, odstawić smartfona, skupić się na tym, co robią tu i teraz i to jest dla nich bardzo często właśnie zachwycające, że jest wow, zrobiłem proziaka i on mi smakuje, albo super wyszło mi to naczynie, albo napisałem pozdrowienia, które mogę zabrać ze sobą, czy też inne rzeczy, które tam na miejscu właśnie wykonujemy, bo to jest również takie malowanie na szkle, więc zaangażowani są od początku do końca. To jest takie bycie tu i teraz i takie uczenie też uważności, staranności i takiego skupienia, co szczególnie dla dzieci w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.
1: Jeśli chcecie sami spróbować kaligrafii albo upiec własnego proziaka, kierunek jest jeden. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła, o której opowiadała nam Magdalena Demkowicz.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
4: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.

0: Lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupie za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Reklama.
11: Radio Złote Przeboje gra dla Was i cieszy Was. W sobotni poranek o 8 zapraszamy na wiadomości.
12: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
13: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
14: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
12: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
15: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
16: Łukasz Wdzięński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
15: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
12: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie. taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra. A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują...

Bangles w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na ostatni wieczór lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
11: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8.30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak automat chce ją zabrać, to podkładają puszki, które w systemie kaucyjnym nie są i pieniążki się naliczają. Także hasło Polak potrafi ciągle jest chyba aktualne. No dobrze, to co ja mam teraz zagrać na tą okoliczność? Nie, to nie będzie piosenka maszyny kaucyjnej. Gram może... O, Laurę Branigan, to trochę spokojniejsze.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: Lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg. I płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę. Aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Reklama.
7: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje. Gra i trąbi grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. No w zachodniopomorskim. Jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote Przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święta. Szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? Zwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
10: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
11: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
10: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 000 miejsc w ponad 40 krajach. Polska para prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buzkowa.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Teraz niebo płacze w Trójmieście i w Małopolsce oraz w Rzeszowie. Po południu deszcz i burze od zachodniopomorskiego w głąb kraju. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie i w Poznaniu, 20 w Warszawie, 21 w Lublinie, Katowicach, 22 w Rzeszowie i Wrocławiu. Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców 2 dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę. To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Car Seat Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
2: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Au, au, w Radiu Złote Przeboje, czyli Typhit. Piosenka z 82 roku o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Typhit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w latach 80. i jak wygląda teraz, to śmiało, bo buzie się uśmiechną. W ogóle zaglądanie w stare zdjęcia i przypominanie sobie, jak ktoś wyglądał kiedyś, jest, mam wrażenie, wesołym zajęciem. Teraz sobie zagramy Belinda Carlisle. Popatrzyłem, jak wyglądała w latach 80. No trochę jak Cindy Crawford. A jak wygląda teraz? Też jak Cindy Crawford, tylko 30 lat później.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
17: Reklama.
18: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi. No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już nie jest w basenie, ale na plaży stoi. W każdym razie zbiornik wodny zawsze musi być blisko Sabriny.

Mysłowic w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 10, już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi...

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
4: Dziennie niskie ceny.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Czyta lektor AI.

0: Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
3: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Pożary dotyczy usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
3: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
5: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
3: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Za chwilę z deszczem względny spokój, ale po południu od strony Koszalina burze zaatakują, dojdą aż do Wielkopolski i centrum. Będzie też padać. W dzień 18 stopni w Szczecinie, tyle też w Białymstoku, 20 w Łodzi, Zielonej Górze, 21 w Kielcach i Gliwicach. Tak sobie myślę, że to jest dobra godzina, aby komuś spróbować wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Jak zgarnąć złoty bilet na ostatni wieczór lata?
6: Radio Złote Przeboje.
2: Absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z Was zadzwonię.
7: Zaprasza Kacper Sosnowski
2: i Boniem.

ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. Ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Mark Cohn już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedaje fotoreporterom właśnie Jerry. No i Robi, którego paparazzi wtedy przytłaczali, dał się nabrać, uwierzył mu i ten kontakt się urwał. Ale napisał potem dla Jerry wspaniałą piosenkę Eternity. No fantastyczny to był przebój. Nie wiedziałem, że to było dla Jerry. Zazdroszczę w takim razie. I gram Jerry Halliwell, radosną, It's Raining Men. Aha, a Robbie Williams i Jerry w tym momencie żyją w zgodzie.

0: rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A

0: dzieci w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: W sprawie konkursu związanego z panią Beatą Kozidrek,
0: mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super.
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, okay. Dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcie. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty i będzie 11, a w nich o wizycie w Moskwie związanej z... A no właśnie, szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czyta lektor AI.

0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
7: Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
8: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
8: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
10: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
8: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
11: Pogoda na weekend.
7: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż po Łódź, no to się chłodniej zrobi.
12: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
7: Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem.
1: Radio Złote Przeboje.
7: To też Queen wypadałoby chyba zagrać. Dzisiaj da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11 zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

Brotherhood of Man w Radiu Złote Przeboje. Save your kisses for me. Miałem kolegę, który miał tę piosenkę w telefonie ustawioną. Jak dzwoniła jego żona, to wybrzmiewało: zachowaj dla mnie swoje pocałunki. No słuszna koncepcja, gdy się jest parą, prawda? Poza tym wpada w ucho ta melodia, a w 76 roku tak wszystkim wpadła, że Eurowizję wygrała. A to już ostatni dzwonek na pobudkę, jak ktoś jeszcze w łóżku leży i się przekręca o 11.10 z lewego na prawy bok. Spiller i Sophie Ellis-Bextor, Groove Jet. Ale oczywiście, że dobrze w sobotę się wyspać, oczywiście.

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
0: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend jak Marzenie. Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A to przecież on. Normalnie mów to. Ale jak? No Hanna, normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, Złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak Marzenie? Południe.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Reklama. Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje w grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów. Nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny. Z tej okazji na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

0: Weekend w Radiu Złote Przeboje kończa. W naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać. Przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Reklama.
16: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie dwóch amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
18: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
17: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5 tysięcy biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
8: Pogoda.
17: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20 najcieplej, na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
9: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
19: Twój weekend jak marzenie? To jaki weekend w trzech słowach?
20: Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz.
19: Nie praca.
20: Nie praca.
19: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
20: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniuś Leszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet. I że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrabianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego. No bo tak, a co tam kto zrobił, czy co? To są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam nad tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jak bym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no, z najbliższymi. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zacharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tle grać? A z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo. Bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy. Jakkolwiek tak, by to górnolotnie tak. brzmiało, to jest i to nas
2: ocala. I znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to, i to, i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć dwie, trzy rzeczy, spokojnie to tak
1: przepuścić przez siebie.
2: I tak. z tego więcej wynieść, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby, wiesz...
2: I znowu tak, się? Lepiej.
1: Ja, mniej ty, kiedyś, mniej gdybyś, znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, o, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, synów z rodzinami i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to ci będzie cieszyć, to byś się popukała w głowę,
2: nie? To ja bym pomyślała,
1: się,
2: kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania.
2: Wiesz, sobie, wiesz, kroję tam coś, smażę, dodaję i to mnie relaksuje, bo ja się na tym skupiam.
3: Skupmy się teraz na muzyce. Lady Punk, Na co komu dziś? A my z Hanią Śleszyńską wracamy za chwilę.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To nie żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. 1 sztuka plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniuś Leszczyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę, pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedyś się mówiło, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim jakimś...
3: Której nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No, tak.
2: A zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? Ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Hanną Śleszyńską, aktorką, i porozmawiamy o postaciach, kultowych postaciach, które stworzyła siostra Basen, Jadzia i jeszcze inne.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
2: Jest 13:00. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyt wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
4: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
3: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
4: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
3: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
5: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
6: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
5: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
6: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
5: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
3: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska z nami. To jest weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
2: No witajcie wszyscy, tu Jadzia i pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie, czym chata bogata.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, przez wiele lat zatrudniano cię do ról charakterystycznych. Czy nadal je lubisz?
2: To mi sprawiało jakąś tam frajdę, bo to takie było kolorowe. Zresztą przez wiele lat grałam Jadzie w Rodzinie Zastępczej i ona się składała z pewnego rodzaju tego ubioru, że to musiał być skarpetki do kapci, że... Ale dopiero jak zakładałam taką perukę, która była jeszcze z PRL-u i Monika, która była tam charakteryzatorką i mówiła, ta peruka już się nie nadaje. Taki rupie, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie, Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma Jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała Jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy
1: tak,
2: kolory.
1: Tak.
2: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i czułam, że jestem Jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek.

0: Haniuś Leszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. No, mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia, no powiedz, by udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No i ja taki, to ludzie przechodzą. I tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie no, mamo, a no ty... też spokój, daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: I wtedy, nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak.
3: Radio Złote Przeboje. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Weekend jak marzenie.
1: Oh yeah.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda,
3: rozpoznał się.
2: I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
1: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak: proszę pani, czy w piosence, w kabarecie Orgii Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjrzał. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówię, proszę pani, ja byłem mały, miałem chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety, siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem, ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami, nie rozumieli mnie. I to mnie tak wzruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miał porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki. Odpłacę się dobrą muzyką. Status Quo, In the Army Now.

0: Hanuś Leszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem wspieramy z Wiązkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci?
2: Ale, ja mówię, ale Gąs, no jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego.
1: A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczywam. Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z Lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Haniuś Leszyńska.
2: Zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
3: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
2: Tak.
3: Oczywiście inne.
2: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
3: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają, taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki
2: to
3: z
2: jest
3: życia
2: tak jest tak gorzko, nie?
3: Wspaniale to tak pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
2: Ale
3: to jest najwspanialsze.
2: Względnie,
3: prawda? Nawet tak, na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
2: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Baim. Myśli i słowa, cudny numer.

0: chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Hanią Śleszyńską i będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by rodzina patchworkowa dobrze funkcjonowała i się kochała. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Mo.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kametstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
15: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze, jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
0: Z
14: każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
8: Pogoda.
14: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.
16: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
8: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
3: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
17: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, ja będziesz siedziała i jeszcze będziesz grała.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet, 33 lata, istniejemy. To jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o co dzisiaj tak krótko? O co dzisiaj tak krótko gadał? I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym, tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
3: Konkret to
2: wiesz,
3: jest.
2: Wiesz, to, tak. Że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego... No i wzruszenia i docenienia tego.
1: Czy chłopaki cię nadal śmieszą?
2: No pewnie.
1: I tego się trzymajmy, droga Haniu. Czas na muzykę. Robert Gawliński tutaj wjeżdża z pięknym utworem o sobie samym.

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniu, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z Gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku. Mimo że rozstania nie są miłe, jak ty to robisz? Jak...
2: No to nie ja robię, to nie ja jedyna robię, bo ja, wiesz, ja nie jestem taka, tak jak mówię, troszkę idealizujesz tutaj mnie, ale to była nasza wspólna decyzja. Więc to nie było, że on sobie poszedł do kogoś. No to wtedy nie jest tak łatwo. Więc dlatego to po pierwsze jest łatwiej. Po drugie, nas strasznie dużo życzyło. Mnóstwo przyjaciół, wspólne granie, rodzina, rodzice Gąsa, czy moi. Wszyscy byliśmy tacy zżyci. Zawsze słyszałam od rodziców, że zawsze będziesz dla nas ważna, bliska i kochana i tak dalej. To jest też takie miłe.
1: Takie tu się potem złożyła jak, mądrość wielu
2: tak,
1: ludzi.
2: I ja potem się związałam właśnie z Jackiem Gąs, z Anią Głogowską i wszyscy dokładali tylko do tego grona kolejną wartość i my jesteśmy taką drużyną.
1: Ale pamiętam, jak w Świnoujściu opowiadałeś, że gdzieś przyjechaliście na wypoczynek gdzieś. I tak po prostu Gąs, tu Śleszyńska, tu Głogowska, jedno
2: tak,
1: dziecko.
2: Tak, na narty.
1: I jakaś babka w hotelu i państwo...
2: Facet, tak, facet? Włoch. Bo i Gąs taki dumny. Mówi, to jest moja pierwsza partnerka i syn, a to druga i córka. I on tak, że on tak z tymi żonami, jak taki... I że on za to wszystko płaci, że on wszystko... Te... Najważniejsza sprawa, że my naprawdę się przyjaźnimy wszyscy.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku.

Ja tutaj z dobrą nowiną. Przypominam wam, że jeżeli jesteście bardzo zajęci i wydaje wam się, że spotkanie z cudowną Hanią Śleszyńską was ominie, to pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać wszędzie, absolutnie wszędzie, dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie sobie ściągnąć na swoje smartfony.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Niskie ceny.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę?
11: Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta pianek, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie, a co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to ten czas dzielę między dwa domy, trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę te proste, najprostsze rzeczy.
3: Spacer z mamą.
2: I takie, że rano wypijam łyk kawy, zanim mamy obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo, jest wszystko okej, okay, że ten, że tarwią obudzę, nas jest smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
1: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, manam zagram, wyjątkowo zimny maj.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Bieraniu dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję ci w imieniu narodu polskiego. O, patrz, patrz, już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję. A wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
4: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
5: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
4: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
3: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz debel Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24.
6: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
2: 3 minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę. Kawałek po kawałku, szczegóły za moment, a na dobry początek król popu i król chyba całej muzyki lat 80. i 90. Michael Jackson.

0: Z pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwone jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na 3 kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, a po godzinie 17 pojawi się 6-sekundowy kawałek, fragment tego złotego przeboju. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić po 224430. No i powiedzieć mi, co to za piosenka została dzisiaj okrojona, czy też pokrojona na kawałki, a do wygrania butelka termiczna i nasz cudowny fioletowy kubek. 224430, ten numer na pewno wam się przyda. No a teraz skupienie pełne, bo zagram wam 2-sekundowy kawałek złotego przepoju. No właśnie, co to za numer? Jeśli nie wystarczy wam taki fragment, to czekajcie na kolejny, który pojawi się za godzinę.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

Głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach. Labusz w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19:45 w TVN.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znacie, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
11: Zaraz wracam.
12: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Zanim pochłonął ją show biznes, była nauczycielką muzyki w szkole podstawowej w St. Louis. Dziewczyna z gitarą Sheryl Crow w radiu Złote Przeboje. A już po 17:00 finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Nie możecie tego przegapić, zatem zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Reklama.
17: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
18: SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
19: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
18: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
20: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
18: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
21: Red.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
5: Pogoda.
17: Do końca dnia na północy kraju proszę spodziewać się jeszcze przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 24 stopnie.
9: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
17: 3 minuty po godzinie 17. Zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafi nasza cudowna butelka termiczna i do tego jeszcze dorzucamy fioletowy kubek, żeby kawa z samego rana smakowała wyśmienicie. A już teraz na dobry początek Lady Punk i Tacy Sami.

0: Zanim stała się milionerką, przyleciała do Nowego Jorku zaledwie 35 dolarami w kieszeni. Madonna, The Power of Goodbye w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, a na zegarach 11 minut po 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Nasza nowa sobotnia zabawa, kawałek po kawałku. Biorę jeden ze złotych numerów tnego na trzy różnej długości kawałków. No i prezentuję wam co godzinę, co dłuższy kawałek. Po 15 zawsze dwusekundowy, po 16 czterosekundowy. No i po 17 pojawia się teraz już za moment ten sześciosekundowy fragment. Jeśli rozszyfrujecie, jaka to piosenka i kto ją śpiewa, no to do wygrania będzie butelka termiczna i fioletowy kubek. Zatem słuchamy tego sześciosekundowego dźwięku. I jak znam życie, teraz już wszystko będzie jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która już teraz dodzwoni się pod ten numer i poda prawidłową odpowiedź, otrzymuje butelkę termiczną i fioletowy kubek. 22, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: młodości był gangsterem, trafił do więzienia i tam podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie o 180 stopni. Barry White w sobotnie, późne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie 18.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, pora na finał naszej nowej sobotniej zabawy Kawałek po kawałku. W każdą sobotę biorę na tapetę jeden numer Złoty Przebój z lat 80. i 90. Tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy kawałek trwa 2 sekundy, kolejny 4, no i ten po 17, który się pojawił, trwa sekund 6. Po drugiej stronie telefonu jest Jacek, który jako pierwszy dodzwonił się do nas pod 224430. Dzień dobry, Jacku.
2: Cześć, witam.
0: Jacek jest kierowcą autobusu. Pasażerów dużo masz na pokładzie?
2: Nie, dzisiaj nie za wiele.
0: Nie za wiele przy sobocie, rozumiem. Jacek, no byłeś pierwszy, odpowiedziałeś na prawidłowo na naszą zagadkę, czyli na kawałek po kawałku. To jeszcze raz chciałbym, żebyśmy usłyszeli ten najdłuższy 6-sekundowy fragment. Posłuchajmy go raz jeszcze wspólnie. Właśnie po tym 6-sekundowym kawałku zadzwonił Jacek i powiedział, że to jest jaki przebój?
2: Hathaway, What is Love.
0: No oczywiście, że tak. Jacek, znakomita wiedza muzyczna z lat 80. i 90. Butelka termiczna i fioletowy kubek nasz radiowy jest już twój. Czego ci życzyć? Chyba szerokiej drogi i fantastycznych pasażerów na pokładzie, co?
2: Super, dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo, życzę ci w takim razie szerokości i spokojnego podróżowania z pasażerami. No a kolejna zabawa powróci jak bumerang już za tydzień, parę minut po godzinie 15. Dzisiaj było łatwo, bo to premierowy odcinek naszej zabawy Kawałek po kawałku. Za tydzień będzie trochę pod górę, ale spokojnie będę wam podpowiadał. Zatem bądźcie z nami.

0: dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Mon.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Holenderska rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora Tora Tora w radiu Złote Przeboje, a w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór, obecny.
0: Jakie niespodzianki szykujesz po 18? Przyznaj się tutaj.
1: No przede wszystkim poznacie od kuchni, od samego początku, od dziecięskości, jak to kiedyś usłyszałem piękne takie słowo mi Wojciech Waglewski powiedział i zdradził. Życiorys Phila Collinsa, człowiek, który miał być aktorem, tego chciała jego mama, a stał się perkusistą i wokalistą, ale jego droga jest znacznie ciekawsza i bardziej pogmatwana, o czym więcej po 18.
0: Zapraszał was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru życzę wam ze złotymi kawałkami.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: I tak właśnie można spędzać ten sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje. Minęła godzina 20. Tym bardziej, że jesteśmy dzisiaj w naprawdę bardzo zacnym towarzystwie, ponieważ dzisiaj sylwetkę Phila Collinsa. Phila Collinsa, który nie tylko był świetnym, jest świetnym perkusistą oraz wokalistą, ale występował także w filmach. O tym niebawem, a wcześniej Rod Stewart, a także Cher. Dajcie głośniej.

0: Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Na temat tego, kto najbardziej liczy się w zespole rockowym, już teraz opowie wam Szymon Bobrowski, aktor znany m.in. z filmu Furioza.
1: Jeśli sobie pomyślimy, że Phil Collins jest też fantastycznym perkusistą, a ja jestem, jakbyś mi zadał pytanie, jak jest zespół, to który z muzyków jest dla mnie najważniejszy, to dla mnie zawsze najważniejszy jest perkusista, bo to on wyznacza sens muzyki. To jak on się zgubi, to oni się wszyscy nie znajdą. Jeszcze jak się dowiemy, że Phil Collins z Genesis jest fantastycznym perkusistą i większość utworów grał sam, czy lubił grać sam, szczególnie na koncertach, no to w ogóle wywala w kosmos.
0: Z kolei wokalista, aktor oraz prezenter Robert Janowski dodaje.
2: No i potem Genesis, jak nie zabrakło takiego kogoś jak Peter Gabriel, chciało sobie poradzić, no i tam... Pamiętamy te castingi, znaczy ta historia opowiada. Castingi na wokalistów, żaden się nie nadawał. No i pałkarz, czyli Phil Collins zajął jego miejsce. Jakby trochę, to nie był wybór, tak? Tylko jakaś taka ostateczność i los tak chciał, że Phil Collins zaczął grać i na bębnach jednocześnie śpiewał. I potem Genesis zmieniło swój front i zaczęły się listy przebojów, zaczęły się piosenki, które są zbudowane, zwrotka, refren, zwrotka, dwa refreny, koda i koniec, solówka w środku, ale to i tak było fajne, no. Phil Collins, no tyle tych piosenek się pojawiło, In the Air Tonight, choćby, no dużo. W każdym razie fajne numery, tak? Tylko, że to jest zupełnie inny wymiar już, jakby inne miejsce na tych półkach, w tej wyobraźni muzycznej Phil Collins Genesis zajął.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, o którym kiedyś Phil Collins mówił, że owszem, powstał podczas improwizacji w studiu nagraniowym, ale na pytanie... O czym tak naprawdę jest, no to nieco żartował, że nie ma do końca pojęcia. A więc Don't Lose My Number już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. W 1988 roku Phil Collins wrócił również do aktorstwa. Zagrał główną rolę w filmie Buster, opowiadającą historię Bustera Edwardsa, uczestnika słynnego napadu na pociąg w Wielkiej Brytanii. Do filmu nagrał również muzykę. Piosenkę Two Hearts, za którą otrzymał nominację do Oscara oraz zdobył za nią Złoty Glob. Było to niezwykłe zamknięcie pewnej klamry, no bo człowiek, który jako dziecko występował na scenie i filmach, po latach jako światowej sławy muzyk, ponownie pojawił się jako aktor.

największe wyróżnienie filmowe przyszło kilka lat później. W 1999 roku Disney przygotował animowanego Tarzana, a Collins został poproszony o stworzenie muzyki do filmu. Zresztą Phil Collins nagrał swoje piosenki w kilku wersjach językowych, a chodzi o kawałek You Will Be In My Heart. Piosenka okazała się ogromnym sukcesem, a muzyk zdobył za nią Oscara, Złoty Glob i nagrodę Grammy. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy piosenki z filmu Buster, Two Hearts.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje czas na postać Phila Collinsa. Jednym z największych problemów, z jakimi zmagać musiał się w swoim życiu Phil Collins, to problemy ze zdrowiem. Przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej aktywnych perkusistów. Intensywnie grał i wielokrotne trasy koncertowe miały też wpływ na jego kręgosłup i układ nerwowy. Problemy zdrowotne doprowadziły do operacji kręgosłupa, a później pojawiły się też problemy z poruszaniem się. W 2016 roku ogłosił powrót na scenę. Rozpoczął też serię koncertów pod wymowną nazwą Not Dead Yet. Zresztą w 2019 roku Collins wystąpił w Polsce, a sam tytuł tej trasy był trochę żartem, a trochę manifestem. Chciał pokazać, że mimo problemów nadal jest muzykiem. A do wspólnej trasy zaprosił też swojego syna, który przejął rolę perkusisty.

0: Natomiast w 2022 roku odbył się ostatni koncert Genesis w ramach trasy The Last Domino, a po koncercie sam Phil Collins powiedział: to ostatni przystanek naszej podróży. A na koniec w Radiu Złote Przeboje kawałek, który poleca wam dyrygent, producent, pianista Adam Sztaba.
1: To niezwykły artysta, też przecież mający proweniencje rock'n'rollowe, rockowe, fenomenalny perkusista przecież grupy Genesis, który nagle przypadkiem zupełnie okazało się, że stał się wokalistą, prawda, po odejściu Petera Gabriela. Bardzo cenię ludzi, którzy podążają niezależnie od różnych trendów. No, Bryan Adams jest takim artystą, no, można byłoby znać Bjork, no. Sting jest też takim artystą, nie patrzy na to, co się dzieje aktualnie na świecie, tylko po prostu robi swoje. I w rezultacie zwycięża tym, że jest prawdziwy, że jest po prostu rozpoznawalny, że nie zmienia swoich osobowości w zależności od tego, co się teraz dzieje. To jest fantastyczne, to do tego trzeba odwagi. Phil Collins z takiej płyty, nie pierwszych płyt, które rzeczywiście zawojowały rynek, ale trochę późniejszej, trochę może bardziej popowej, a utwór dlatego ujmujący dla mnie, że Eric Clapton w tym utworze wygrywa tak niezwiarygodne dźwięki na gitarze, że no i bębny Phila Collinsa tak są wyprodukowane, że ja do dziś puenta taka może. Ta muzyka, czy ta sztuka jest wartościowa, do której wracamy. Ja do tego utworu wracam bardzo często. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.
0: To słuchamy. Piękny kawałek I Wish It Would Rain Down. Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
11: Przed mikrofonem Kamil Bekier. Garncarstwo to jedno z rzemiosł, które od pokoleń jest częścią podkarpackiej tradycji. Żeby się o tym przekonać, można na przykład odwiedzić Medynię.
12: Często garncarze mówią o tym, że Medynia położona jest na glinie, jak Śląsk na węglu.
11: O bogactwie naszego regionu, tradycji garncarskiej i historii tego rzemiosła opowie Małgorzata Wisz z Ośrodka Garncarskiego w Medynii. Do tematu wrócimy za kilka chwil.
10: Ciekawe spotkanie.
11: Rzeszów stoi nie tylko siatkówką. W regionie coraz prężniej rozwija się nietypowa dyscyplina, czyli skoki do wody. O fenomenie tego sportu mówi trener Stali Rzeszów Grzegorz Kozdrański.
13: Skoki do wody bardzo mocno w Rzeszowie się zmieniły na przestrzeni tych 40 lat. Kilka impulsów takich tak naprawdę było, które rozwijały tą dyscyplinę i zachęcały coraz to nowe osoby do uprawiania tej dyscypliny u nas w Rzeszowie. Pierwszy jeden z takich momentów, tak jak mówiłem cały czas tutaj o trenerze Wojtaszewskim, to był ten kluczowy moment, że ta sekcja w ogóle powstała tutaj i pierwsze wyniki z nim, z trenerem i pierwsze medale Mistrzostw Europy, Spartakiady, Młodzieży. W 90 roku został sprowadzony trener Sierż Koczarian. To kolejna osoba, która tworzyła tą historię tutaj skoków do wody w Polsce, bo trener Wojtaszewski pracował wtedy przygotowując młodzież, trener Koczarian już jako trener w ośrodku szkolenia olimpijskiego, bo taki ośrodek powstał w Rzeszowie w latach 90. pracował z tą grupą najlepszych zawodników. Przecież nie mogę zapomnieć też o Robercie Łukaszewiczu, o naszym olimpijczyku z Paryża, który z bratem Andrzejem wywalczyli tą kwalifikację. Jest obecnie spore zainteresowanie. My cały czas prowadzimy ciągły nabór. Zapraszamy już, jeżeli mogę to zareklamować, zawodników, rodziców i dzieci w wieku między 6-7 lat do przychodzenia, zapisywania dzieci, bo my cały czas prowadzimy nabory, mamy wielu trenerów, którzy wspólnie z nami tutaj prowadzą te treningi, więc jest spore zainteresowanie. Mamy bardzo mocno zaangażowanych trenerów i chyba większość z nich to są byli skoczkowie, i którzy tak naprawdę zakochali się w tej dyscyplinie i kończąc karierę nie wyobrażali sobie rozstania w taki sposób, pożegnania się z tą sekcją i tak naprawdę zostali dalej trenerami. I Rzeszów coś ma w sobie, że kiedyś w tamtych latach wiemy, jakie dyscypliny sportowe były, ich nie było zbyt dużo. Skoki do wody to była naprawdę taka wielka, wielka niewiadoma, wielka ciekawostka. Trener Ryszard Wojtaszewski nawet bardzo, bardzo mocno mówił, że za kilka lat skoki do wody w Rzeszowie będą potęgą. I tak się stało. Ja z własnego doświadczenia jako młody chłopak, a obecnie teraz jako trener, wiem, jak skoki do wody wpływają na rozwój dziecka. Po pierwsze, no, uczą bardzo mocno systematyki, uczą takiej wytrwałości w działaniach, ale to daje taką przewagę w życiu, bo potem te dzieci, młodzież czy dorosłe osoby, powiem takim słowem troszkę młodzieżowym, są bardzo mocno ogarnięci życiowo. tak? Potrafią sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Innym aspektem jest zdrowie. Takie dzieci są brane do wszystkich różnych konkursów szkolnych, bo we wszystkim bardzo dobrze się ogarniają. Mówimy tutaj o pływaniu, mówimy tutaj o akrobatyce, bo to wszystko jakby się łączy. Mówimy o świetnym wyglądzie, o zdrowiu fizycznym. U nas zawodnicy są bardzo fajnie zbudowani, wszyscy podkreślają to, że świetnie wyglądają. Oczywiście to jest etap pracy, jaki musimy wyglądać, ale tutaj myślę, że zdrowie przede wszystkim, fan ze sportu i wszechstronność, to dają skoki do wody.
11: Trzymamy kciuki, do tematu będziemy z pewnością wracać, a o tym nietypowym sporcie opowiadał Grzegorz Kozdrański.
10: Ciekawe spotkanie.
11: Teraz wracamy do garncarstwa, a dokładniej do ośrodka garncarskiego w Medyni. Naszą gościnią jest Małgorzata Wisz, która opowie nam o tym wyjątkowym miejscu i zdradzi, skąd wzięła się podkarpacka tradycja tego rzemiosła.
12: Medynia tworzyła z otaczającymi ją miejscowościami duże zagłębie garncarskie. W różnych okresach historycznych, w różnych okresach swojej historii było to zagłębie spore. Określają je etnografowie w niektórych tekstach źródłowych jako największe w Polsce albo jedno z największych w Polsce. Rzeczywiście pracowało tutaj tak w połowie XIX wieku setki garncarzy. Tutaj naczynia gliniane stawały się mniej konieczne w gospodarstwach i w miastach zwłaszcza, czyli były wypierane już przez naczynia produkowane fabrycznie, ale po wojnie, kiedy zawiązała się spółdzielnia Cepelia, która działała tak pod auspicjami państwa, wtedy garncarze zaczęli zapisywać się do tej spółdzielni, co dawało im pewne profity, może nie jakieś duże, ale jednak pozwalały one na dorobienie sobie do gospodarstw domowych, zwłaszcza, że ziemie tutaj medyńskie, ziemie, gdzie ten ośrodek się rozwinął, były, tak się często określa, liche, czyli nie były zbyt urodzajne, trudno było z nich wyżywić duże rodziny, a więc garncarstwo i tam właśnie jeszcze w XIX wieku, ale również już tutaj po wojnie, trochę w tym pomagało. A więc garncarze już tutaj po wojnie często wytwarzali swoje wyroby na zamówienie tej spółdzielni działającej w całej Polsce, sprzedającej też swoje produkty za granicę. Spółdzielnia miała też swoje sklepy w Nowym Jorku, na przykład w Brukseli, w dużych miastach Polski. A więc te prace, ceramika, medyńskich garncarzy również tam się pojawiała. Dla wielu rodzin był to zawód podstawowy, ale zawsze łączony też oczywiście z gospodarstwem takim domowym, z uprawą pola. I tak, tylko tak jak mówiłam, uprawa pola nie przynosiła tutaj dużych plonów na tych ziemiach. Siłą rzeczy więcej naczyń produkowano latem, ponieważ można było je suszyć na zewnątrz, można było pracować czasem też na zewnątrz, glinę przygotowywać. Natomiast w zimie było to dużo trudniejsze. Przechowywanie tej gliny, praca, jakby utworzenie swojego miejsca pracy, tego warsztatu w izbie, która była ogrzewana, bo tam zawsze znajdował się piec, mówię o takiej izbie w domu mieszkalnym, też to się zdarzało, ale było to bardzo trudne, bo zazwyczaj były liczne rodziny, była jedna albo dwie izby i tam jeszcze garncarz rozkładał swoje koło w zimie. Więc o wiele łatwiej i wiele więcej produkowano w sezonie letnim. Glinę w ośrodku garncarskim pozyskiwano na tych terenach. Często garncarze mówią o tym, że Medynia położona jest na glinie, jak Śląsk na węglu, a więc ta dostępność surowca właśnie powodowała to, że ten ośrodek tak bardzo się rozwinął i każdy mógł na swoim kawałku pola tą glinę wykopać. Ona była dość płytko położona, a więc nie trzeba było specjalnych jakichś odwiertów czy większych sprzętów, aby ją wykopać. Oczywiście różne rodzaje gliny w różnych na różnych obszarach tutaj Medyni i tych okolicznych miejscowości się znajdowały. W niektórych miejscach była to glina tłusta, w innych była to glina sucha. Ta tłusta nazywana była tutaj iłem, ta sucha piecówką. Garncarze wykopywali jeden i drugi rodzaj gliny, mieszali te rodzaje ze sobą, mieli tam swoje proporcje, każdy z nich miał mieszał glinę według takich wypracowanych swoich proporcji, według swojego doświadczenia. No to doświadczenie w pracy, w tym rzemiośle było najważniejsze. Tak jak mówimy o przygotowaniu gliny, to wiadomo też to, czy ta glina była bardziej tłusta, czy bardziej sucha, też zależało od tego, co garncarz chciał wykonać, czy większy wazon, czy doniczkę, czy małą formę rzeźbiarską, bo przecież te formy rzeźbiarskie tutaj były w Medynie bardzo popularne. No więc to doświadczenie tutaj było niezwykle ważne. Garncarz wiedział, że naczynie wykonane z tak przygotowanej gliny będzie dłużej się suszyło, albo krócej, albo może popękać. Więc to było bardzo istotne. Te doświadczenia garncarze oczywiście przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. No i podobnie było ze zdobieniem naczyń. No to też to doświadczenie i umiejętności zdobienia naczyń przekazywała z pokolenia na pokolenie. Bardzo często zdobieniem naczyń zajmowały się kobiety, im pomagały, babciom pomagały wnuczki, mamom córki. No i my do tej pory też takie tradycyjne zdobienia wykonujemy tutaj, czy przygotowujemy warsztaty i uczymy tego typu zdobień, ale jeszcze wracając do tego doświadczenia dawnych garncarzy, tak jak z przygotowaniem gliny, stoczeniem na kole, zdobieniem naczyń, podobnie było z wypałami w piecach garncarskich. No to jest bardzo długi proces, bardzo precyzyjny, bardzo wymagający. No i tutaj to doświadczenie takie rzetelne jest niezbędne. Garncarze nie mieli termometru, musieli rozpoznawać, czy temperatura jest już odpowiednia po kolorze płomienia, po kolorze naczyń, które widać było przez otwory w piecu. Wtedy dodawali odpowiedniego rodzaju drewna, odpowiedniej długości drewna. No, cały proces wypału w piecu ma swoje określone nazwy, takie znane tylko tutaj w medyńskim garncarzom, czyli tam krzyżówka czy palanka. Nawet tutaj, na tym obszarze wsi Zagłębia, różni garncarze różnie te procesy nazywają. Jak my staramy się czasem tutaj jako instytucja spisywać wywiady z garncarzami, rozmawiamy z nimi i się potem okazuje, że jeden garncarz te poszczególne etapy wypału nazywa po swojemu, inny zupełnie inaczej. My się zastanawiamy, czy to chodzi o tą samą czynność. No, podobnie też z tym, kiedy my mówimy o wypale na przykład na biskwit, już jako tam pracownicy instytucji, ceramicy, no to mówią, że wypalamy dziś na biskwit, a garncarz, taki garncarz medyjski wyuczony przez ojca i dziadka mówi, ale co to jest na biskwit? On mówi, że palimy na prosto. I garncarz mówi, na szklano. Więc tutaj te określenia związane z rzemiosłem są takie charakterystyczne dla samej Medyni i często niezrozumiałe na przykład dla ceramików w Polsce.
11: Czy możemy powiedzieć, że zawód garncarza jest zawodem wymierającym?
12: Na pewno jest to taki zawód, który wymaga oddania, całkowitego, bezwzględnego oddania. Jest to zawód, który potrzebuje serca. No i najlepiej jest i najlepiej sprawdza się praca w tym zawodzie, jeżeli tutaj jest cała rodzina. No to jest trochę jak w prowadzeniu własnego sklepiku czy kawiarni. Jeżeli jesteśmy wszyscy bardzo zaangażowani przy tej pracy, to wtedy możemy rzeczywiście liczyć na sukces. Wiadomo, że już teraz nie wykonuje się naczyń, które są niezbędne. Trzeba sobie powiedzieć, że garncarz wykonuje przedmioty niecodziennego użytku. Są to bardziej przedmioty, dzięki którym możemy celebrować chwilę, więc można się bez nich obejść jak bez teatru i muzyki, ale jednak no, bardzo, no nie powiem, pomagają nam w życiu, ale dają, wnoszą wiele do naszego życia indywidualizmu, odświętności. No, kiedy częstujemy koleżankę kawą w filiżance i wiemy, kto tą filiżankę wykonał, to zawsze to jest no, zupełnie coś innego niż filiżanka kupiona w fabryce.
11: Pozdrawiamy miłośników kawy, a ja przypominam, że rozmawialiśmy z Małgorzatą Wisz z ośrodka garncarskiego w Medyni.
10: Ciekawe spotkanie. Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
11: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w lasach Podkarpacia, o tym, na co uważać podczas leśnych wędrówek i jak zachować się, gdy spotkamy dzikie zwierzę. Moim gościem jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Porozmawiamy m.in. o niedźwiedziach i o tym, dlaczego wcale nie powinniśmy się ich bać.
10: Ciekawe spotkanie.
11: Jaki jest obecnie największy problem lasów Podkarpacia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale nie tylko?
0: Oj, tutaj jednym zdaniem się nie da, nawet dwoma zdaniami podrzędnie złożonymi, dlatego że tych problemów jest naprawdę sporo. To są oczywiście też tematy związane ze zmianami klimatycznymi, które dotykają lasów. I tutaj dwie strony medalu. Po pierwsze, jak lasy reagują na zmiany klimatu i druga sprawa, jak my, leśnicy, możemy kreować las, mając świadomość, jak te zmiany przebiegają. I tutaj taki przykład od razu podam. Wielu ludzi bardzo chce chronić stare drzewa, żeby ten starodrzew, wyłącznie te stare drzewa, mało kto zabiega o te młode. A ja zwrócę uwagę na jeden fakt, że stare drzewa, które zbudowały swój system korzeniowy 50-100 lat temu, właśnie bardzo źle sobie radzą ze zmianami klimatycznymi, bo nie sięgają wody, która w ciągu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu ostatnich lat osiągnęła pewne dno, czyli poziom wody gruntowej obniżył się o kilka metrów. Stąd właśnie cierpią te buki, zwłaszcza jodły, które cierpią z powodu obniżenia poziomu wód, ale najgorsza sytuacja jest u świerków tych górskich, które, mając płaski system korzeniowy, nie sięgają tej wody, tych zasobów wody zgromadzonych gdzieś tam głęboko w ziemi. Jeśli nie ma opadów deszczu na poziomie 100 mm miesięcznie w ciągu lata, w ciągu sezonu wegetacyjnego, te świerki po prostu bardzo słabe są. Takim efektem tego jest później kornik, jest huba korzeniowa, czy też opieńka miodowa, jako już takie patogeny, które dobijają te świerki. Stąd właśnie cały figiel polega na tym, żeby uprzedzić te zmiany, żeby na tych powierzchniach, gdzie są świerczyny lite, zastąpić je młodymi, ale innymi gatunkami, czyli tymi bardziej odpornymi. Żeby te młode mogły sięgnąć do wody, która jest dziś dostępna bardzo głęboko, bo one jeszcze nadążą na tym. Podobnie jest z jodłą właśnie, która sobie nie radzi, a u nas na Pogórzu, w górach, coraz częściej widzimy, jak bardzo duże problemy ma jodła. To widać po niesamowitej agresji jemioły, która no wręcz dobija te stare jodły. I to jest temat, którym naprawdę się mierzy. Kolejny temat to przecież pożary. Widzimy, co się dzieje w momencie, gdy przez tydzień temperatura idzie bardzo wysoko, a wilgotność ścioły spada poniżej 10%, czyli no, pali się to jak kartka papieru. To są tylko takie wybrane problemy. Kolejny temat to dzika zwierzyna, która oczywiście absorbuje media, ludzi. To nie tylko niedźwiedzie, które straszą turystów niepotrzebnie, bo to taki strach trochę wydumany. Natomiast problemy mamy tak naprawdę z takim no, symbolem polskiej ochrony przyrody, z żubrem.
11: Co zatem powinniśmy zrobić, żeby polepszyć sytuację?
0: Jeśli chodzi o żubry, to tutaj mamy wskazówki od naukowców już od wielu lat, że trzeba rozgęścić populację albo zmniejszyć te populacje, bo z jednej strony mamy ogromne szkody w lasach, jeśli chodzi o uprawy leśne, a nawet młodniki, czy nawet starsze drzewostany. Żubry ogryzają, niszczą te po prostu te drzewa. Z kolei kerazjoza, czyli ta choroba oczu powodowana przez nicienie, roznoszone przez muchy zresztą, też dziesiątkuje niektóre stada. I no, to, co są dramatyczne historie, jeśli widzi się te żubry słaniające się na nogach, ślepe już właściwie, obijające się łbem o drzewa. I też jest to taki dramat. Naukowcy od paru ładnych lat mówią, że trzeba tę populację rozgęsić albo ją zmniejszyć w drodze chociażby odstrzałów redukcyjnych, chociażby eliminacji, szybszej eliminacji osobników chorych. Ale na to potrzebne są zgody już na szczeblu ministerialnym. I tych zgód nie uzyskujemy za wiele. Taki stan no, musi kiedyś, może się skończyć dramatem i chcemy temu zapobiec. Między innymi przez rozgęszczanie, przez niewypuszczanie żubrów z lasu, czyli dokarmianie zimowe, żeby też no, nie dać im wyłącznie zżerać lasu bieszczadzkiego, ale dać im ten pokarm, żeby je zatrzymać po prostu w lesie. Natomiast jeśli chodzi o niedźwiedzie, to jest zwierz chroniony, ale w jurysdykcji RDOŚ-u, nie chciałbym się tu wypowiadać. Jedno, co możemy powiedzieć, to też populacja bardzo mocno wzrosła. Niedźwiedź ma jednak to do siebie, że jest tak terytorialnym zwierzęciem, że on nie będzie mieszkał w kilkadziesiąt osobników w jednej dolinie, tylko one po prostu wędrują. Stąd właśnie ta populacja bieszczadzka, gdy już no, rozrosła się do liczby około 300 osobników, no, zaczęła wędrować. Stąd niedźwiedź na Pogórzu Dynowskim, na Pogórzu Przemyskim, w Beskidzie Niskim. Pojawiają się też niedźwiedzie w okolicach Krosna, w ostatnim czasie rejestrowane na fotopułapkach. To no, sprawia takie zagrożenie dla ludzi, chociaż to realne zagrożenie jest naprawdę bardzo małe. Jeśli chodzi o niedźwiedzie, jeżeli nie zaglądamy im do gawry, jeżeli poruszamy się po lesie, po szlakach, tutaj nie ma problemu. Ale kolejny wątek to jest synantropizacja tych niedźwiedzi, czyli żeby one sobie żyły w lesie, to w porządku, ale one wchodzą do zagród, chodzą, no wyżerają dosłownie to, co się daje spod domów, rozbijają pasieki, rozbijają no, królikarnie czy chociażby kurniki.
11: Z nami jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, od lat związany z podkarpackimi lasami i ich popularyzacją. Rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie, ale też o rosnącej popularności tego regionu wśród turystów. No właśnie, czy Podkarpacie może stać się ofiarą własnego sukcesu turystycznego?
0: Czy ofiarą, czy może zakładnikiem nawet sukcesu, bo sukces różnie można mierzyć. Czy sukcesem jest liczebność wzrastająca właśnie dzikiej zwierzyny, czy zwiększająca się lesistość? To jest sukces, można powiedzieć. Ale taki jakby no, Bieszczadów ludzie zaczęli się bać, a przecież Bieszczady mają tę dziką legendę, wilczo-niedźwiedzią. To właśnie tutaj nakręcono pierwszy polski western, Rancho Texas, Wilcze Echa później. To właśnie te wilki przyciągały, ja już nie chcę tu cytować Wojciecha Młynarskiego, który przecież to śpiewał, że w Bieszczady, no jak Michotek w polski Texas Róż, z pojedynki wilkom strzelać w paszczę, śpiewał Młynarski. I dziś ludzie się boją przyjeżdżać tutaj trochę. To taka historia, która mówi, że można być zakładnikiem czy ofiarą swojego sukcesu. I ja myślę, że tak, warto o tym mówić, że i lesistość Podkarpacia i te starodrzewy, coraz więcej tych starodrzewów, coraz więcej rezerwatów, coraz więcej ochrony tej przyrody, z którego należałoby się cieszyć, ale jednocześnie to wywołuje jakiś taki no, lęk. Ja sam widzę, prowadząc takiej grupy, ludzie się boją wchodzić do lasu, ludzie się boją niedźwiedzia, choć dużo groźniejszy jest kleszcz. Ludzie się boją no, wilka, choć nikogo jeszcze nie zeżarł, a nie boją się, że psy ich pogryzą. To są takie dziwne rzeczy. Może to nasze jakieś dziwne nastawienie, że ta natura jest bardziej nieprzyjazna niż rzeczywistości. Bo ja, prawdę mówiąc, siedząc w tej chwili w jakimś no, nawet ośrodku wypoczynkowym, bardziej boję się tego wyjścia na ulicę niż wejścia do lasu. Zdziwiony jestem, jak ludzie się boją w nocy pójść do lasu, jaki to wywołuje strach niesamowity. A przecież nocą dopiero las żyje, nocą dopiero las jest bardzo ciekawy. W nocy dopiero lasu można posłuchać tak naprawdę. Kiedy ludzie śpią, las żyje.
11: Zostając jeszcze przy niedźwiedziach i właśnie bezpieczeństwie, mam pytanie, co zrobić, kiedy już natrafimy na to zwierzę w lesie? Jak powinniśmy się zachować?
0: Co zrobić? Przede wszystkim starać się go nie spotkać. Jeżeli już spotkamy tego niedźwiedzia w sytuacji w takiej, gdzie jest jeszcze możliwość no, niebezpośredniego kontaktu, to wycofać się, dać niedźwiedziowi szansę, nie próbować go fotografować, podchodzić i straszyć. I pamiętajmy o tym, że niedźwiedź nie atakuje. Niedźwiedź się broni. Niedźwiedź zazwyczaj właśnie zaskoczony przez człowieka w odruchu obronnym zadaje mu rany. I tak trzeba interpretować te zachowania niedźwiedzia, a nie inaczej. Nie doszło nigdy do ataku niedźwiedzia w obrębie zabudowy, tylko właśnie zawsze w lesie, pamiętajmy. On włazi między chałupy, między ośrodki wypoczynkowe, nocą gdzieś tam wyszarpując no, jakieś resztki pożywienia, bo jest oportunistą i tam, gdzie łatwiej idzie, żeby się najeść. Ale tutaj te obawy no, warto rozwiewać. I też jeżeli już do tego ataku dochodzi, to tam mamy wyspecyfikowane historie, jak się zachować, upaść na twarz, osłonić dłońmi kark, głowę i krzyczeć. Niedźwiedź w tych przypadkach, które znamy, opisane są, czy no, udokumentowane wręcz, niedźwiedź odchodził. I nawet od tych, którzy byli w tym bliskim kontakcie z niedźwiedziem, którzy odnieśli rany i znaleźli się w szpitalu, słyszeliśmy takie słowa. Niedźwiedź był niewinny, dlatego że do tych przypadków dochodziło zazwyczaj wiosną, kiedy niedźwiedzica prowadzi młode. Jeżeli mamy jakiś dzwonek, czy idziemy w towarzystwie i rozmawiamy, to jest pewne, że niedźwiedź na pewno nas usłyszy i na pewno nie będzie chciał wchodzić w drogę, bo on nie ma żadnego interesu w tym. Człowiek nie jest specjalnie dla niego smaczny. To jest oczywiste i dlatego też musimy mieć świadomość tego, że spotkanie z niedźwiedziem dzisiaj, zobaczenie niedźwiedzia na drodze nawet, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale takie spotkanie, żeby doszło do jakiegoś takiego tak zwanego ataku, to już raczej ewenement.
10: Ciekawe spotkanie.
11: Teraz chciałbym spojrzeć na przyrodę z trochę innej perspektywy. Czy można dziś chronić naturę w lesie bez polowań? I po co nam w ogóle dzisiaj myśliwstwo?
0: No, czy można chronić przyrodę bez polowań? No, przecież tak, można. Można dać procesom naturalnym, ale musimy pamiętać, że to musiałoby być na obszarach zupełnie przez ludzi niezamieszkanych, zupełnie niepodlegających ludzkiej działalności. To tak. Natomiast my tutaj mamy wszędzie w Polsce tereny, no, objęte ludzką działalnością. Jeżeli nie będziemy polować na jelenie, no to wszyscy to rolnikom zeżrą uprawy. Jeżeli nie będzie polowań, podobnie na sarny, przecież mamy różnych zdarzeń bardzo dużo. Jeżeli nie będzie, no powiedzmy, redukcji lisów, to będziemy mieli je ciągle w kurnikach. Teraz zwróćmy uwagę na taki fakt, że jeszcze do niedawna w podręcznikach przecież mieliśmy w Polsce pardwę, mieliśmy kuropatwę, przepiórkę, głuszca, cietrzewia, jarząbka w dużych ilościach. A w tej chwili, jeżeli mamy nadmiernie rozmnożone drobne drapieżniki, które nie dopuszczają tych kuraków do rozmnożenia się, bo zżerają lęgi ziemi. Jeżeli mamy nadmiar kuny, jeżeli mamy nadmiar lisów, czy też te gatunki takie inwazyjne, jak chociażby szop pracz, który zżera wszystko, jak chociażby jenot, no to nie uchowają się te nasze rodzime gatunki. I dopóki myśliwi regulowali te populacje drobnych drapieżników, wszystko było w normie, że tak powiem.
11: Mówił Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dziękuję za rozmowę i cenne wskazówki, a Państwu życzę bezpiecznych wędrówek i jak najwięcej spotkań z pięknem podkarpackiej przyrody.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
11: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś schodzimy pod ziemię, by odkryć historię rzeszowskich piwnic. Moim gościem jest Jakub Pawłowski, rzeszowski przewodnik, który opowie nam o tym, co kryje się pod ulicami miasta i jakie historie zapisały się w tych niezwykłych podziemiach. Zacznijmy zatem ogólnie. Co kryje się pod rzeszowskim rynkiem?
6: Pod rzeszowskim rynkiem znajduje się obecnie trasa podziemna, trasa turystyczna. Nazywa się to Rzeszowskie Piwnice Interaktywna Instytucja Kultury, gdzie trzonem właśnie jest wspomniana przeze mnie trasa podziemna, multimedialna, ale o tyle jest interesująca, że jest to trasa, która oparta jest o historyczne piwnice, które kiedyś pełniły funkcję magazynów, składów towaru i sklepów ziemnych. Dla kupców, dla handlarzy lokalnych, ale też i przyjezdnych, dlatego że Rzeszów był miastem kupiecko-handlowym, gdzie bardzo często odbywały się targi, jarmarki właśnie w centrum miasta, w rynku, a te piwnice było swoiste zaplecze handlowe Rzeszowa.
11: Skoro już mówimy o handlu, czym się charakteryzował handel w dawnym Rzeszowie?
6: No, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Rzeszów miał, ma właściwie dobre położenie geograficzne, gdzie tutaj krzyżowały się szlaki komunikacyjne, wcześniej wojskowe, szlaki komunikacyjne, które przerodziły się oczywiście w szlaki handlowe, kupieckie. Przechodziła tędy tak zwana droga ruska, łącząca właśnie ziemię ruską z Małopolską, Śląskiem i oczywiście Niemcami. Przechodził tędy również szlak winny, przechodził tędy też szlak sukienny, szlak wołowy, to też bardzo ważne, właściwie już od średniowiecza. A Rzeszów był jednym z takich tutaj wiodących ośrodków miejskich, prywatnych zresztą, przez blisko 500 lat, zarządzany przez prywatne rody szlacheckie, magnackie, gdzie mieli tutaj oczywiście swoją siedzibę i zależało im na tym, żeby ten ośrodek pełnił rolę ośrodka kupiecko-handlowego ze wspomnianymi organizowanymi targami, nawet o randze jarmarkami, nawet o randze międzynarodowej. Tutaj również działało sporo cechów rzemieślniczych. No, Rzeszów specjalizował się choćby w produkcji sukna czy pławaków. Byli tutaj też wytrawni rzemieślnicy pokroju szewców, ale byli tutaj również, szczególnie w nowożytności w XVII-XVIII wieku, wytrawni bardzo dobrzy rzemieślnicy pokroju juwilerów. Do tego stopnia, że wykształciło się tutaj tak zwane rzeszowskie złoto, które to było określenie na wyroby para złote, pseudozłote z tombachu.
10: Poznaj miasto!
11: A gdybyśmy się cofnęli o te kilkaset lat i zeszli do rzeszowskich piwnic, co byśmy zobaczyli najpierw? Miały one jakąś szczególną charakterystykę?
6: Tak de facto to tak jak piwnice, jakbyśmy zeszli do piwnic, one pierwotnie, rzeszowskie piwnice, one były drążone w skale lessowej, a więc w skale bardzo miękkiej, plastycznej, łatwej do przenikania w głąb. Więc rzeczywiście pierwotnie te piwnice, one były wprost właśnie w tejże skale lessowej, podpierane najpewniej jakimiś drewnianymi konstrukcjami, pewnie z dębu. Później wzmacniano te piwnice kamieniami, szczególnie kamieniami rzecznymi. Zresztą takie piwnice do dnia dzisiejszego można zwiedzać u nas w naszej placówce. podziemnej, a następnie, i to już stało się bardzo, bardzo powszechne, modyfikowano konstrukcyjnie te piwnice, dodając oczywiście cegłę. Przy czym w naszych piwnicach zachowały się również takie przestrzenie, które są naprawdę bardzo, bardzo archaiczne, bo mamy tutaj najstarsze piwnice datowane na przełom XV i XVI stulecia, gdzie mamy słynne cegły palcówki, bardzo powszechne w średniowieczu i we wczesnej nowożytności. Potężny gabarytów cegły z wygrążonym pasami na wierzchniej warstwie tychże cegieł, takie brusty po tym, kiedy ceglarz zostawił, to też właśnie te palcówki. A są nawet dwa razy większe od obecnych cegieł używanych tam na budowach. I dodatkowo jeszcze wzmacniane to było zaprawą z domieszką, potężną domieszką lesu, żeby jeszcze wzmocnić, żeby unaturalnić te piwnice. Im jesteśmy głębiej w trasie, a w naszej trasie schodzimy na głębokość 10 metrów maksymalnie, tym schodzimy naturalnie oczywiście do najmłodszych piwnic, które powstały po pewnym czasie.
11: Co ciekawego można było znaleźć podczas remontów czy badań podziemi?
6: Tak, de facto największym odkryciem dokonanym pod płytą rzeszowskiego rynku były właśnie same piwnice. A jeśli idzie o takie znaleziska materialne, to muszę to rozczarować, dlatego że w przypadku Rzeszowa odkrywano typowe zabytki związane z życiem miasta. A zatem to, co przechowywane było w takich przestrzeniach, a więc butelki po alkoholach. Na przykład Rzeszów, z racji tej, że przechodził ten szlak winny, oczywiście rzeszowskie piwnice to były składowiska win. Zresztą największa piwnica kupca o nazwisku Tuchfeld, winiarza zresztą, miała aż 98 metrów taka właśnie piwnica i znajdowała się na poziomach aż 3. I ona dedykowana była tylko i wyłącznie pod przechowywanie wina, do tego stopnia, że z jednej i z drugiej strony takiej piwnicy mógł wjechać cały wóz z koniem, żeby opróżnić, prawda, wóz z beczek z winem. Natomiast jeśli idzie o inne zabytki, to tak jak wspomniałem, życie codzienne miasta, mnóstwo kłódek, kluczy, szkło, stare szkło, prawda, jakieś elementy okucia pochodzące z drzwi, wrót, które prawda, zamykały pewne przestrzenie piwniczne.
11: Z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem po rzeszowskich piwnicach, rozmawiamy dziś o miejscu, którego na co dzień właściwie nie widzimy, o podziemiach miasta. To właśnie tam, pod ulicami i kamienicami, zachowały się ślady dawnego miasta i historie, które przez lata pozostawały nieco w cieniu tego, co widzimy na powierzchni. No właśnie, czy rzeszowskie piwnice zostały już w pełni odkryte, czy jeszcze prowadzone są jakieś badania?
6: Takie solidne badania piwnic przeprowadzane były w latach 60. i 70., które skutkowały tym, że te piwnice odrestaurowano, że je niekiedy odkopywano od nowa, można powiedzieć, i z czasem oczywiście wykrystalizowała się trasa podziemna. No, trasa podziemna została oficjalnie otwarta w 2001 roku. A więc jesteśmy kontynuatorami, prawda, tej idei wędrowania, zwiedzania Rzeszowa pod ziemią. W naszym przypadku zwiedzamy rynki w ogóle miejskie dzielą się na pierzeje. To jest północ, południe, wschód, zachód. W naszym przypadku wchodzimy od strony zachodniej, a więc już jesteśmy w pierzei zachodniej, zresztą nieistniejącej pod względem prawda, zabudowy. Jedyną pozostałością po pierzei zachodniej w Rzeszowie to jest ratusz rzeszowski. Potem wchodzimy w przestrzeń północną, do pierzei północnej, gdzie zresztą zachowały się relikty najstarszych piwnic. Następnie schodzimy do pierzei wschodniej i kawałek do pierzei południowej. Kawałek, dlatego że trasa podziemna nie wchodzi w Pierzeję Południową. Ta z kolei zarezerwowana jest na liczne restauracje, bary, kawiarnie, które istnieją na Rynku Rzeszowskim, na wszystkich Pierzejach, ale tam w szczególności, tam nie przewidziana została trasa podziemna. Dodatkowo jeszcze, tutaj też chciałbym podkreślić, że w momencie, kiedy prowadzono renowację, kiedy rewitalizowano przestrzenie pod rzeszowskim rynkiem, mnóstwo starych piwnic, tych historycznych, szczególnie nowożytnych, zostało połączonych współczesnymi korytarzami. I te współczesne korytarze, to jest, można powiedzieć, oczywiście też przestrzeń naszej trasy podziemnej. Dochodzi zresztą do ciekawego zjawiska. To też zresztą podkreślamy, kiedy oprowadzamy turystów po naszych przestrzeniach, że nagle znajdujemy się w przestrzeni, która datowana jest na XVIII wiek. Wiemy to dlatego, że mamy solidne dowody na to, że są oczywiście, tutaj mamy też notacje archeologów, historyków sztuków, urbanistów, którzy pochylali się nad zagadnieniem rzeszowskich przestrzeni pod rynkiem. Potem wchodzimy do przestrzeni, która powstała raptem na początku XXI wieku. Była etapem przygotowawczym do utworzenia trasy turystycznej. Idziemy korytarzem, który ma, nie wiem, 20 metrów długości, po czym wchodzimy do piwnicy, która datowana jest na XVI wiek. Mamy wszystkie przeskoki w czasie. Z XVIII wieku przechodzimy do początku XXI wieku, żeby wejść do XVI wieku. To jest bardzo interesujące, ale też jednocześnie obrazuje, czym są przestrzenie piwnice, czym jest trasa podziemna pod Rzeszowem. To według mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące i nie ukrywam, robi wrażenie na zwiedzających.
10: Poznaj miasto.
11: A czy z rzeszowskimi piwnicami wiążą się jakieś niezwykłe historie albo legendy?
6: Wie pan, piwnice miejskie, w ogóle te motyw piwnicy, to jest motyw, który przewija się, jest bardzo chłonny, jeśli chodzi o historie niestworzone, jakieś legendy. Bardzo powszechnie w Rzeszowie mówi się w przypadku piwnic, że podczas II wojny okupacji niemieckiej do piwnic rzeszowskich, do przestrzeni podziemnych wpadł czołg niemiecki. Dlatego, że Niemcy postanowili, to był rok 1941-1942, kiedy oczywiście była ofensywa na wschód, czyli realizacja planu Barbarossa, więc Niemcy mieli przetoczyć ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. I podczas takiego właśnie przejazdu miał zaginąć właśnie tenże czołg. Oczywiście jest to bujna, dlatego że nigdy Niemcy nie przepuścili taki ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. Owszem, przez rynek przejeżdżały samochody, czasem nawet ciężarowe, co zresztą mamy udokumentowane na starej fotografii archiwalnej, ale jednak Niemcy nie zdecydowali się, żeby tam przepuścić tak ciężki, kilkutonowy sprzęt wojskowy, pancerny. A więc jest to legenda. I jeśli chodzi o same piwnice, to też proszę pamiętać o tym, że ponieważ mówimy o części miasta najstarszej, prawda, lokacyjnej z XIV-XV stulecia, a zatem mówimy również o stanowiskach archeologicznych, nawet pradziejowych. Więc też to chciałbym zasygnalizować, że trasa podziemna to jest też przenikanie się przez różne epoki pradziejowe, nawet epokę brązową czy epokę żelaza, bo tam oczywiście również zostały naniesione na mapę, odkryte, prawda, zabytki pradziejowe. No i archeolodzy oczywiście o tym wiedzą, my też o tym wiemy, więc możemy się też poszczycić, że idąc, nie wiem, taką piwnicą, gdzieś tu obok tejże piwnicy życie przez moment rozgrywało się w epoce brązu. I o tym też oczywiście informuję.
11: To była rozmowa z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem, z którym zajrzeliśmy do historii ukrytej pod ulicami Rzeszowa. Więcej informacji możemy uzyskać właśnie podczas wycieczki w rzeszowskich piwnicach. Tam odkryjemy o wiele więcej i poznamy dawne życie mieszkańców Podkarpacia.
10: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
11: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Patriotyzm, kultura i sport. Trzy wartości, które od pokoleń spotykają się pod jednym szyldem. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Mielcu ma za sobą długą i ciekawą historię. A jego działalność wciąż łączy ludzi wokół tych idei. O tym, jak Sokół działa na Podkarpaciu i dlaczego jego tradycja pozostaje aktualna, opowie Jerzy Piotr Krakowski, czyli prezes Mieleckiego Sokoła. Zacznijmy od genezy. Jakie były początki Towarzystwa Sokół w regionie? Czym w początkowych latach towarzystwo się zajmowało?
7: Jeśli chodzi o sokolstwo, początki, to warto wspomnieć w ogóle początki sokolstwa. To rok 1867, Polski wtedy nie było. Powstaje pierwsze gniazdo sokoła wzorowane na sokole czeskim we Lwowie, bo tutaj właśnie w zaborze austriackim te swobody były większe, więc powstawały te gniazda. Mogło powstać to gniazdo. Potem, po wielu, wielu latach, w latach 80., 90. zaczęły powstawać następne. Kraków, na ziemiach wschodnich, obecnie będących w Ukrainie i również na naszym terenie, a więc Sanok, a więc Rzeszów, to były te Pilzno, Jarosław, Przemyśl, Mielec, to były te gniazda, które powstawały. To, tak jak powiedziałem, to był jeszcze XIX wiek.
11: A jak wyglądała działalność Sokoła w pierwszych latach właśnie na Podkarpaciu?
7: Tak jak wszędzie. To były w tym XIX wieku. To były organizacje sportowe, ale Sokół nigdy nie był takim zwykłym klubem, jaki jest obecnie. To była działalność, oczywiście krzewienie kultury fizycznej. Hasło Sokoła to było mens sana in corpore sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. I chodziło właśnie o tą tężyznę fizyczną, ale była też pod przykrywką tej działalności była też prowadzona taka działalność jak na przykład szermierka na szpady, walka pikami, w ogóle taka działalność paramilitarna. To miało, wiadomo, Polski nie było, to miało przynieść kiedyś korzyści, jeśli by doszło do jakichś starć, jakiejś wojny. No i tak właśnie się stało. Te przygotowanie tych młodych ludzi potem spowodowało, że cała masa sokołów poszła do legionów polskich, poszła walczyć o wolną ojczyznę. To była ta działalność sportowa, działalność taka paramilitarna, ale w Sokole była też zawsze prowadzona działalność patriotyczna i kulturalna. W Sokołach działały koła teatralne, śpiewacze, działały grupy, które starały się zawsze upamiętać jakieś wydarzenia związane z historią Polski. Czyli sport, to działalność paramilitarna, kultura i patriotyzm.
10: Ciekawe spotkanie.
11: Jeśli chodzi o sport, jakie dyscypliny uprawiano w Sokole i czy zawodnicy mogli się pochwalić na Podkarpaciu sukcesami?
7: No, jakie dyscypliny? Tak jak wspomniałem, najpierw była ta szermierka, było jeździectwo, były narty. To były te początki. Później, gdy Polska odzyskała niepodległość, czy okres międzywojenny, to tych gniazd było naprawdę dużo. Prawie każde miasteczko chciało mieć takie gniazdo, czyli tą działalność, czyli tego sokoła u siebie. Chcieli mieć swoją siedzibę, budowano sokolnie. To często były jedyne obiekty w danej miejscowości, w których można było pod dachem ćwiczyć, w którym można było prowadzić działalność kulturalną, bo oprócz tej sali takiej do ćwiczeń była też sala widowiskowa. I bardzo wiele tych obiektów, tych sokolni zachowało się do dnia dzisiejszego. Często w dalszym ciągu są wykorzystywane właśnie do celów sportowo-kulturalnych. A jakie dyscypliny? No, można powiedzieć, że prawie każde dyscypliny, które były popularne, bo grano w piłkę, grano w wiele sportów drużynowych, lekkoatletyka, jeździectwo, szermierka, to o tym już wspominałem. To nie były jakieś kluby, które miały mieć taką wiodącą rolę w sporcie polskim, ale to chodziło o te podstawy, o te fundamenty, bo wiemy, że w okresie międzywojennym powstawały również powstała cała masa klubów akademickich, klubów istniejących przy zakładach pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że właśnie te podstawy, przygotowanie tych młodych ludzi w Sokole skutkowało tym, że później ci ludzie również pojawiali się na arenach międzynarodowych i walczyli, reprezentowali Polskę.
11: A jak wyglądały związki Mieleckiego czy Rzeszowskiego Sokoła z innymi organizacjami w regionie, ale też w całej Polsce?
7: Współpraca istniała i to bardzo dobrze zorganizowana. W początkowym okresie było to różnie, chociaż też już powstały takie struktury. Były okręgi, które mogły zrzeszać po kilka tych ogniazd Sokoła. Były dzielnice, czyli takie odpowiedniki, no niemalże prawie województw. I był Związek Towarzystw Gimnastycznych, czyli taki jakby zarząd główny, który prowadził taką działalność polegającą na kontaktach z rządem, z ministerstwami, reprezentowanie Sokoła na zewnątrz, za granicą. Ale właśnie te okręgi, dzielnice były po to, żeby przedstawiciele tych gniazd spotykali się, były zloty organizowane, zloty okręgowe, zloty dzielnicowe i były też organizowane wzorem właśnie Sokolstwa Czeskiego zloty ogólnokrajowe. No i to powodowało, że następowała taka konsolidacja tego ruchu. No i wszystko, muszę powiedzieć, wszystko to działało bardzo sprawnie do okresu II wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości wiadomo, jakie były zawirowania i Sokół został decyzją rządu komunistycznego rozwiązany. Cały majątek został przejęty i w latach 40. Sokół przestał istnieć. Właśnie biorąc pod uwagę to, że były to organizacje patriotyczne, propolskie, organizacje, z których wywodzili się tacy ludzie, którzy walczyli w Armii Krajowej i na Zachodzie. No to nie, działalność takiej organizacji paramilitarnej, patriotycznej, sportowej nie była na rękę władzom komunistycznym i tak jak powiedziałem, Sokół został rozwiązany na wiele lat. Dopiero po tych zmianach ustrojowych, po 1989 roku, cały czas grono tych starych Sokołów myślało o odrodzeniu się sokolstwa i tak to się stało.
11: Z Jerzym Piotrem Krakowskim rozmawiamy o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, o jego działalności, tradycjach i roli, jaką przez lata odgrywało w życiu lokalnych społeczności. W towarzystwie ważne były też kobiety, właśnie jaką rolę pełniły w przeszłości.
7: Jeżeli często oglądamy zdjęcia, jakieś fotografie stare, to często widzimy właśnie tych ćwiczących mężczyzn, piękna muskulatura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również ćwiczyły panie, ćwiczyły kobiety, druhny, bo my tak mówimy druhna. Prowadziły też zajęcia, na przykład z służby medyczno-sanitarnej. To też później było właśnie historycznie rzecz biorąc w tych czasach przed I wojną światową bardzo ważne, bo te dziewczyny, te kobiety zasilały różne służby medyczne, były przeszkolone. No i działalność kulturalna, organizowanie, tak samo te grupy teatralne, o których wspomniałem, to cały czas dominacja pań. Trzeba powiedzieć, że no, jeśli chodzi o liczebność w Sokołach, to no, mężczyzn było więcej, ale te drużyny kobiece były bardzo liczne również.
11: Wspomniał pan o tym wątku patriotycznym. Czy w ogóle w dzisiejszych czasach młodzież jest zainteresowana taką ideą, czy jednak szukają nieco luźniejszych form?
7: No muszę powiedzieć, że z tym jest bardzo różnie. Przynajmniej ja to odbieram, że młodzi nie za bardzo garną się do zrzeszania się w różnych organizacjach. Czasami spoglądają na Sokołów, no, jak na tak, jakiś taką organizację no niespółczesną, co nie do końca jest prawdą, ale jeśli chodzi o młodych ludzi, zwłaszcza chłopców, chociaż również dziewczęta, to bardzo dużą popularnością cieszą się polowe drużyny Sokoła. To są takie sekcje,

0: organizacją działającą w tej sferze i rozpoznawalną coraz mocniej także z działalności w sferze kultury.
1: Związek zawsze był związany z działalnością kulturalną, miał takie trzy nogi w swojej działalności tutaj w Przemyślu, czyli działalność kulturalna, działalność na rzecz mniejszości, powiedzmy taka dialogowa, integracyjna, można by powiedzieć, ale to też wynika z tego, że czytamy książki, lubimy spotkania z autorami, no i ile można jeździć na festiwale gdzieś? No w końcu dobrze byłoby taki festiwal zrobić w Przemyślu i zaprosić tutaj ciekawych twórców, i Kasia Komar-Macyńska, dyrektorka festiwalu, napisała bardzo dobry projekt do Ministerstwa Kultury, otrzymaliśmy wsparcie, ale bardzo nam zależy też, żeby do Przemyśla przyciągać ważne nazwiska i co było dla mnie bardzo takie nawet poruszające, że mniej więcej od stycznia, lutego 26 roku co jakiś czas ktoś do nas dzwonił, mówiąc, że jest z Gdańska, ze Szczecina, z Koszalina, z Wrocławia, i pytał, kiedy będzie festiwal, bo chciałby sobie zaplanować urlop, żeby przyjechać na kolejną edycję festiwalu Miasto z Rzeką. Więc świetnie, że też dzięki nam na 3-4 dni do Przemyśla przyjeżdżały osoby. Mogły poznać to miasto, bo festiwal to nie tylko spotkanie z autorami, to też wycieczki po mieście, wycieczki po domu ukraińskim, wycieczki rowerowe, joga nad Sanem, także tam się dużo dzieje dookoła jeszcze.
0: Mam wrażenie, że nie wszyscy Przemyślanie chyba nawet wiedzą, że jesteście znani z takiej działalności mocno otwartej na wszystkich mieszkańców miasta. Jest w końcu choćby festiwal Watch Dogs, festiwal filmów poświęconych prawom człowieka. Jak twoim zdaniem to wygląda? Czy faktycznie tu udało się już przebić do świadomości mieszkańców, że jesteśmy otwarci, zapraszamy wszystkich? Czy jeszcze są jakieś opory?
1: Ja myślę, że częściowo opory są, że sporo osób już do nas przychodzi ze społeczności polskiej. Festiwal Watch Dogs ma jakąś stałą grupę kilkudziesięciu osób, czasem 100 osób, które odwiedza te filmy. No pewnie jest jeszcze sporo pracy. Nie ułatwia sytuacji nagonka, która jest na uchodźców ukraińskich. My też jakby dostajemy rykoszetem, ale też jesteśmy miejscem, do którego uchodźcy przychodzą, więc też wspieramy ich w bieżących sprawach. Nie myślimy w takim wymiarze, że już osiągnęliśmy jakiś szklany sufit, tylko raczej się tam dalej nie zatrzymujemy w działaniach i zapraszamy na różne wydarzenia. Także myślę, że jeszcze sporo przed nami po prostu.
0: Życzę więc wielu sukcesów w prowadzeniu Domu Ukraińskiego, wyjątkowego miejsca na mapie Podkarpacia, miejsca, jak wspomnieliśmy, dla wszystkich, nie tylko dla mniejszości ukraińskiej. Igor Chorków, przewodniczący Przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję i zapraszam do Domu Ukraińskiego w Przemyślu. Radio Złote

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.